disco inferno.

FM. 31 seconds.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km kwadratowych, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km. Od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sąpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem

0: brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę XIX wieku, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powołanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę mecenasa polskiej nauki i kultury spełniało utworzone w 1857 roku po 30-letnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauki Poznańskie. 23 września tegoż roku przy towarzystwie powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, zwane też Muzeum Starożytności Krajowych. W 1882 roku zmieniło ono nazwę na Muzeum imienia Mielżyńskich, w uznaniu za ogromny wkład hrabiów mielżyńskich w jego rozwój. Muzeum gromadziło rozmaite pamiątki narodowe, do których zaliczano m.in. zabytki archeologiczne pozyskiwane zarówno w darze, jak i w wyniku prac wykopaliskowych. Siedzibą muzeum i całego towarzystwa były kolejno Biblioteka Raczyńskich w latach 1857-1870, Hotel Bazar w latach 1870-1882, a następnie gmach przy ówczesnej ulicy Młyńskiej, obecnie Mielżyńskiego, kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Opiekę nad kolekcjami zabytków sprawowali konserwatorzy zbiorów, dzisiejsi kustosze. Funkcje te pełnili kolejno nauczyciel Maksymilian Studniarski, emerytowany ochmistrz Rogera Raczyńskiego i nauczyciel domowy Albin Gorecki, prawnik i dziennikarz Władysław Wierzbiński, nauczyciel i literat Hieronim Feldmanowski, Klemens Kątecki, historyk, filolog Bogusław Rzepki oraz prahistoryk Józef Kostrzewski. W pierwszych latach istnienia muzeum dużą rolę w tworzeniu zbiorów odegrał też ówczesny sekretarz towarzystwa Leon Wegner. Już pod koniec XIX wieku Muzeum imienia Mielżyńskich posiadało największe zbiory archeologiczne spośród towarzystw naukowych działających na terenie ówczesnego państwa pruskiego. Tak dobry wynik uzyskano głównie dzięki wsparciu polskich ziemian i duchowieństwa, za sprawą których pozyskano wiele kolekcji prywatnych. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk brali udział także w badaniach archeologicznych, powiększając tą drogą zbiory muzealne. Wśród pozyskanych kolekcji nie brakowało obiektów unikatowych, jak na przykład wołki z Bytynia w powiecie szamotulskim z wczesnej epoki brązu, czy obiektów pochodzących ze stanowisk zbadanych na najwyższym ówczesnym poziomie naukowym, na przykład materiały z Manieczek, powiat śremski, badanych przez Antoniego Białeckiego w 1858 roku. Aby pracom wykopaliskowym nadać jak najwyższy poziom naukowy, przy towarzystwie powołano Komisję Archeologiczną, od 1885 roku Sekcję Archeologiczną. Działała ona wprawdzie okresowo, ale była ośrodkiem wymiany myśli, inspirowała członków do podejmowania wykopalisk i publikacji ich wyników. Do najbardziej znanych członków tej komisji należeli w początkach jej istnienia Antoni Białecki i Kazimierz Szulc, a później także Władysław Jarzdżewski i Hieronim Feldmanowski. Po powołaniu sekcji w 1885 roku działali w niej m.in. Klemens Kechler, Romuald i Bolesław Rzepkowie, Władysław Łebiński, Wincenty Zentkler, August Kalk, Ignacy Zakrzewski i Albin Węsierski. Wielu z owych członków Komisji Archeologicznej przyczyniło się ogromnie nie tylko do rozwoju wielkopolskich badań archeologicznych, ale wsparło swymi zbiorami Muzeum TPNP. Autor tekstu Jarmila Kaczmarek, artykuł opublikowano w Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Historia i Współczesność. Czytamy o tym na nowa.muzarp.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. Dwie koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS 400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne Lew. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwpkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Sąpolno to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar zamieszkały przez 10,5 tysiąca osób, z czego w Sąpolnie 3700. Wieś Sąpolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy wzmiankowana w 1242 roku. W 1477 arcybiskup Jakub z Sienna lokuje miasto, które od swego herbu nazwał Dębnem. Nazwa ta jednak się nie przyjęła i od 1526 roku miejscowość nazywana jest Sąpolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów. Uniejów, Grzegorzew, Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sąpolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sąpolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sąpolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad jeziorem lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Żygmunta. W Mongolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mongolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady, głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1500 hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób w 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Może konkurs?

współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na Ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.

0: ekspozycja w Dworku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. W Gosławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty kątem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową, tak zwany mur pruski. Wbudowany był przez właścicieli Gosławic, rodzinę Kwileckich. W dworu tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany. Podobny dwór znajduje się w Różkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W drugiej połowie XIX wieku został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki, kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Różkowie po II wojnie światowej zmieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80. do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę. W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego w Koninie. Uzyskano dzięki temu około 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana Dwór Polski. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki, Gosławicki i Różkowski, odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII wieku do początków XX wieku. W dworku nie ma kuchni. Była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze, w amfiladzie, znalazły się następujące pomieszczenia. Kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba. Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam pokój gościnny, pokój guwernantki, zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej, i buduar. Tekst pochodzi ze strony Muzeum Okręgowego w Koninie Gosławicach. www.muzeum.com.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923. Dyrektor siedmioklasowej szkoły handlowej w Koninie. A od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną. Radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kurnik w powiecie poznańskim. Gmina Kurnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km kwadratowych i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kurnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kurnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kurnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kurnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kurnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior kurnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kurnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kurnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora Kurnickiego. Promenada ma długość 1,5 kilometra i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kurnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kurnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na jeziorze Kurnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kurnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka niesłusz. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne. Po Jeziorze Gnieźnieńskie, po Jeziorze Kujawskie. Położenie administracyjne. Powiat Koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz. Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku obejmująca ciąg jezior Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy, zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także wśród polnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skulsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na gople podczas sezonowych przelotów. Kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. Warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skulsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Skulski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie, pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta-Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. Noć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta-Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sąpolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadlno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56, kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warca-Gopło włączone są do Nadgolplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi, wierzbiny i wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenicę, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony Powiat Konin P.
1: Konin FM.
0: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie między innymi w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku i z XVII wieku. Pełni ona funkcję kościoła parafialnego. Inne drewniane kościoły, z których najstarsze dedykowane są na XVIII wiek, zwiedzimy w Ostrowie Kościelnym, Stawie i Brudzewie. Ten ostatni pochodzi z 1826 roku. Gratką dla miłośników książek z pewnością będą gościanki. Należały one od 1831 roku do rodziny Jana Hulewicza, przedstawiciela polskiego ekspresjonizmu, pisarza, malarza i wydawcy. W jego pięknym dworze gośćmi byli różni znani pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Reymont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowa. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km², na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa, dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego Koninianina. Historia Poznania. Poznań, stolica naszego województwa, jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim, powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy. W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad 100 lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze 10 lat Poznań intensywnie się rozwijał. 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II wojny światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Stare miasto zostało spalone. Zdewastowano kościoły, śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200% średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowano tu prawie 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia. Czytamy o tym na www.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Komorniki w powiecie poznańskim. Gmina Komorniki zajmuje obszar 66 km kwadratowych. Rozwój gospodarczy gminy wyznaczają walory logistyczne. Przez Komorniki przebiega autostrada A2 Warszawa-Berlin. Tutaj też zlokalizowano dwa węzły drogowe łączące autostradę z największymi trasami komunikacyjnymi. Atrakcyjność komunikacyjną doceniają firmy, które właśnie w tej gminie zainwestowały swoje pieniądze. Tutaj zwiedzić można także największe w Polsce muzeum rolnicze, które stanowi nie lada gratkę dla miłośników sielskiej, staropolskiej wsi. Muzeum dba nie tylko o eksponaty, ale również o nie mniej ważną tradycję. Kto zawita latem do muzeum, ma okazję wziąć udział w prawdziwym wiejskim weselu. Autentyczne zaślubiny pary młodych, orszak ślubny, tradycyjnie zrobione zaprzęgi konne, przywołują wspomnienia dawnych wesel – lubelskich, wielkopolskich czy góralskich. Ceremonii zaślubin towarzyszą imprezy rekreacyjno-artystyczne, kiermasz, pokazy pracy twórców ludowych i rzemieślników wiejskich, konkursy i występy zespołów folklorystycznych. Imprezę kończy zabawa wiejska. Nie jest to jedyna uroczystość, na którą zaprasza muzeum. Spotkania organizowane są przez cały rok. Warto wybrać się na pokazy zdobienia pisanek i jarmark wielkanocny, prezentujące prace twórców ludowych oraz na omłoty w Szereniawie, ukazujące ewolucję i postęp metod młócenia i czyszczenia ziarna. Tradycyjne, wiejskie, jesienne zajęcia i prace związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych można zobaczyć podczas imprezy Jesień w domu i zagrodzie, a zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze na retro show. Na tym nie koniec atrakcji. Komorniki to także gmina atrakcyjna pod względem turystycznym. Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, malownicze zakątki wokół licznych jezior sprawiają, że ludzie chętnie się tutaj osiedlają. W scenerii lasów i jezior buduje się coraz więcej jednorodzinnych domów. Mieszkańców kuszą także ścieżki rowerowe, bogactwo wód oraz dogodny dojazd do Poznania. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia wyspy katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej. Powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Może kąt

0: kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Nadwarciański Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1995 rok. Powierzchnia 13 428 hektarów. Cele ochrony. Zachowanie pradolinnego krajobrazu Doliny Środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza wodnych i łąkowych, stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych, zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pystrach. Położenie fizyczno-geograficzne. Dolina Konińska, Równina Rzychwalska. Położenie administracyjne. Powiat Koniński, gmina Żgów. Powiat Słupecki, gminy Lądek i Zagórów. Powiat Wrzesiński, gmina Pystry. Położenie i krajobraz. Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Doliny Warty w jej środkowym biegu od autostrady A2 na wschodzie po ujście Prosny w obrębie mezoregionu zwanego Doliną Konińską. Niegdyś Dolinę Warty porastały lasy łęgowe. Dzisiejszy krajobraz to efekt tradycyjnego pastersko-łąkarskiego użytkowania doliny, uzależnionego od zmiennego rytmu przepływów rzeki z regularnymi wezbraniami tworzącymi okresowe rozlewiska. Charakterystyczny dla tych stron był zwłaszcza swobodny wypas wielotysięcznych stad gęsi, sprzyjający utrzymaniu terenów otwartych. Dziś powierzchnia płaskiego dna Doliny Warty zajęta jest przez mozaikę podmokłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych i zadrzewień, pomiędzy którymi występują liczne starorzecza, smugi i wydmy. Coraz większy obszar zajmują pola uprawne. Nieliczne, rozproszone zabudowania usytuowane są zazwyczaj na wyniesionych kępach wydmowych, a wszystkie większe miejscowości założono wzdłuż krawędzi pradoliny, poza strefą zalewów. Najbardziej wyraźnymi przykładami wpływu człowieka na krajobraz są niewątpliwie przecinające dolinę autostrada oraz ciągnące się kilometrami wały przeciwpowodziowe. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów. Liczne gniazda bociana białego obecne niemal w każdej wsi. Warto odwiedzić Ekomuzeum Doliny Warty. Warto przeżyć spływ kajakowy Wartą, wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach rajdu chatkowego z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu, przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku. Czytamy na stronie powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy między innymi w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie, w parku, wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach, oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku, znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat Mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin położony na wyspie w korycie Warty był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Bleski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. powstanie styczniowe. W 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Śleśnińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Początki osady Strzałkowo sięgają odległej przeszłości. Pionierscy mieszkańcy pojawili się tu między X a XI wiekiem. Mała wioska została włączona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udało się ustalić. Po akcie nadania majątku bowiem nie zachowały się żadne ślady. Historyczne zapiski informują już o późniejszych właścicielach Strzałkowa, którymi byli duchowni. Wiemy też, że w 1397 roku powstały tu oraz w Graboszewie i Stawie pierwsze parafie i stanęły pierwsze kościoły. Protoplastą rodu, od którego pochodzi nazwa miejscowości, był kmieć Strzałek.

0: 1432 roku podpisany przez niejakiego Jana Gołego ze Strzałkowa, który niniejszym zapewnił panującego wówczas króla Władysława Jagiełę o swej wierności. Około roku 1640 Świętosław Sireniawa Strzałkowski, kanonik poznański i łowicki, zainicjował budowę drugiego kościoła. Na siebie wziął także sfinansowanie przedsięwzięcia. Ponad 100 lat później, w roku 1781, ówczesny właściciel tutejszych ziem, Teodor Węsierski, sprowadził niemieckich osadników. Ten niezwykle istotny fakt zainicjował powstanie wsi nazywanych Olendrami. Przyjęło się to uważać za początek dzisiejszego współczesnego Strzałkowa. Podczas drugiego zaboru w 1773 roku ziemia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego, a Strzałkowo było wioską przygraniczną. Stało się tak po postanowieniach...
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Młodzi z aglomeracji konińskiej sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska podpisało umowy na minigranty dla szkolnych zespołów. Pomysły są już teraz realizowane w ramach Tygodni Rozmów na Faktach. W projekcie Czysty Przekaz Rozmowy na Faktach powstała sieć Team InfoCheck. Uczniowie otrzymali do 1000 zł na własne inicjatywy. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystują szkolną telewizję analogową, podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie ELO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu. Także szkoły bez minigrantu mogą skorzystać z projektu, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i bezpłatnie zorganizować lekcję, warsztat lub spotkanie z dziennikarzem albo ekspertem. A za takie działanie odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Miranda z Turku podpisała dwie umowy dla wojska o łącznej wartości 70 300 000 zł. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycia maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. W czerwcu turkowski zakład Miranda zawarł umowę na 7 600 000, co oznacza, że łączna wartość podpisanych do tej pory kontraktów wynosi już niemal 80 milionów. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda, Lubawa i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Całość to około 586 milionów z dostawami do 2030 roku. Kwota dotyczy całego konsorcjum. Program Wisła wykorzystywać ma baterie Patriot do ewentualnego zwalczania samolotów, dronów i rakiet. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku. Obecnie produkuje materiały wojskowe ograniczające wykrycie wzrokowe w podczerwieni, noktowizji i na radarach. W Miejskim Domu Kultury w Kole zostanie zaprezentowana wystawa ubrań i zdjęć pod tytułem Średniowieczna nitka czasu – dialog między epokami. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18, a zwiedzający będą mogli ją oglądać do 30. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Kazimirus, Grupa Rekonstrukcyjna w Kole oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu powiatu kolskiego. Zaprezentowane ubiory wykonali Leszek Kalicki z chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej, a także krawcy Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska i Paweł Tomczyk. W tworzeniu strojów uczestniczyli również rekonstruktorzy z grupy Kazimirus, Ewa Kozak, Aneta Krystofowicz-Koniarek, Izabela Jankowska, Agnieszka Chojnacka, Janina Soracka, Jadwiga Antkiewicz-Bożena, Gronert, Upych, Dawid Siwiński, Paweł Węclawek, Jarosław Wdzięczny, Jacek Dziedziczak oraz Robert Upych. Zdjęcia przygotowały natomiast uczennice z liceum w Kościelcu.

0: Małgorzata Kiszkowska, Roxana Nitecka, Zuzanna Płóciennik i Zofia Sompolińska pod kierunkiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje bezpłatne webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu i metodom ataków na finanse klientów bankowości internetowej. Do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu CEDUR oraz kampanii World Investor Week we współpracy z Komendą Główną Policji zachęca mieszkańców gminy Żgów w powiecie konińskim. Działanie skierowano do indywidualnych uczestników rynku finansowego oraz inwestorów. Wydarzenie zaplanowano na 8 października w godzinach od 10 do 12.15. Podczas prelekcji eksperci przedstawią realne przykłady przestępstw w sieci oraz zaprezentują zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych zagrożeń cyfrowych. Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie KNF. Bezpośredni link można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żgowie. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania będą wysyłane do 7 października, a dla osób zapisujących się w dniu wydarzenia na bieżąco. Do dołączenia wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka lub aplikacja. W Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi oddano do użytku nową strefę rekreacyjną. Miejsce powstało z myślą o odpoczynku, zabawie oraz integracji sąsiedzkiej. Przestrzeń ma zachęcać lokalną społeczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została stworzona z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Dzieci, młodzież i dorośli zyskali ogólnodostępny punkt do popołudniowych spotkań, relaksu oraz spędzania czasu z rodziną. Nowy obiekt ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji w miejscowości. Przy realizacji przedsięwzięcia kluczowe okazało się zaangażowanie i wsparcie samych mieszkańców Nieświastowa. Władze gminy Kazimierz Biskupi podkreślają, że stała współpraca oraz liczne rozmowy z lokalną społecznością pozwoliły stworzyć teren w pełni odpowiadający na jej rzeczywiste oczekiwania. Prawie 4 tysiące wielkopolskich podatników wykazało w rozliczeniach PIT za ubiegły rok dochód przekraczający 1 000 000 zł. Ich łączny dochód osiągnął niemal 9 miliardów, z czego należny podatek wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. W Konińskim Urzędzie Skarbowym status milionera uzyskało 171 osób. Największą grupę stanowiły osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L, czyli na przykład spoza rolniczej działalności gospodarczej, gdzie milionowy próg przekroczyło ponad 3 tysiące osób. Zadeklarowały one łącznie ponad 7 miliardów złotych dochodu. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-36 milionowe progi osiągnęło odpowiednio 476 oraz 142 podatników, a zysk z papierów wartościowych na PIT-38 wykazało 269 osób. Dane z ostatniej dekady wykazują wyraźny wzrost zamożności mieszkańców regionu. Liczba wielkopolskich milionerów uległa podwojeniu od niespełna 2 tysięcy osób w rozliczeniu za 2015 rok do blisko 4 tysięcy 10 lat później. Podatnicy z Konina stanowią obecnie ponad 4% wszystkich wielkopolskich milionerów. Kto miał okazję usiąść już na niezbyt wygodnej kamiennej ławce przy Dworcowej w Koninie? Przed Miejską Biblioteką Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej ustawiono 4 kamienne ławeczki. Obiekty stanowią element bibliotecznego ogrodu słów i korzeni oraz pełnią funkcję pamiątkową. Miejsca te upamiętniają ważne postacie, które wywarły znaczący wpływ na lokalną kulturę, literaturę oraz historię subregionu konińskiego. Ławki poświęcono pamięci Anieli Midewskiej, pochodzącej z Mikorzyna publicystki, powieściopisarki i dramatopisarki, a także Janinie Wenerzyńskiej, nauczycielce, autorce powieści historycznych i twórczyni jednej z legend o Koninie. Upamiętniono również Jana Schneidera, będącego malarzem, rzeźbiarzem, poetą i regionalistą, jak również regionalistę Zygmunta Kowalczykiewicza. Ostatni z wyróżnionych był historykiem oraz działaczem społecznym znanym z publikacji dotyczących dziejów lokalnego górnictwa. Nowa przestrzeń przed Miejską Biblioteką stwarza mieszkańcom okazję do odpoczynku z książką na świeżym powietrzu, choć siedzenie na tych ławkach do wygodnych nie należy. To nowe miejsce służy jednak przede wszystkim popularyzacji wiedzy o zasłużonych twórcach związanych z okolicą.
1: Powtórka.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Druhowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stujezior, Śledzka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stujezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śledzka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler. Młodzież z Konina w wieku od 13 do 21 lat może wziąć udział w bezpłatnym projekcie artystycznym Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na stworzenie finałowego koncertu narracyjnego bez wcześniejszego gotowego scenariusza. Uczestnicy będą samodzielnie współdecydować o tematyce wydarzenia, przygotowując własne treści, wypowiedzi oraz materiały sceniczne i multimedialne. Tematyka spotkań skupi się na problemach bliskich młodym ludziom, takim jak emocje, presja społeczna, hejt, relacje oraz trudności w wyrażaniu siebie. W ramach cyklu zaplanowano warsztaty aktorskie, pracę z emocjami, tworzenie scenariusza, zajęcia muzyczne oraz realizację multimediów. Do dołączenia nie jest wymagane doświadczenie sceniczne. Liczy się chęć działania, otwartość oraz gotowość do współpracy. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko dzisiaj za pośrednictwem formularza internetowego przez Fundację Barwy Kultury. Za realizację projektu odpowiada grupa nieformalna Powiedz to głośno w ramach inicjatywy dla Konina. Ochotnicza Straż Pożarna w Żukach rozpoczęła cykl praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Inicjatywa jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z programu Aktywna Wieś, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia treningowego wyniósł niemal 8 tysięcy. Za te środki jednostka nabyła specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W skład zestawu weszły 3 fantomy do resuscytacji, defibrylator treningowy AED, 2 kamizelki do nauki pomocy przy zadławieniach, rozszerzony plecak ratowniczy oraz opaska zaciskowa. Nowy ekwipunek wykorzystano już podczas pierwszych zajęć połączonych z teorią. Uczestnicy ćwiczyli wtedy resuscytację, obsługę defibrylatora oraz reagowanie w przypadku zadławień. Strażacy zapraszają na kolejne darmowe spotkania warsztatowe, które zaplanowano na 7, 12 oraz 14 października. Każde ze szkoleń rozpocznie się o godzinie 18 w remisie OSP Żuki. Na zajęciach można zdobyć umiejętności ratujące życie. Podobne warsztaty będą realizowane także w innych miejscowościach w regionie. Niedawno informowaliśmy o warsztatach z ochrony ludności i obrony cywilnej, za których organizacją stoi Konińska Rada Kobiet. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wpływie napięcia na ciało oraz samopoczucie. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii. Do udziału w warsztatach nie są wymagane żadne uzdolnienia plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Spotkanie stworzy okazję do wyciszenia myśli, zrozumienia przyczyn napięcia oraz wypracowania sposobów dbania o własny dobrostan. To propozycja dla kobiet pragnących zatrzymać się na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. Najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek, nazywany Chlebakiem, ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035 roku. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Projekt ma poprawić dostęp do peronów i ułatwić połączenie kolei z innymi środkami transportu miejskiego. Docelowo stacja będzie mieć 9 peronów, co ma zwiększyć jej przepustowość. PKP PLK wskazuje, że inwestycja będzie ważna także dla modernizacji całego poznańskiego węzła kolejowego i rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu zwiększającego bezpieczeństwo cyfrowe. Działania obejmują sam urząd oraz podległe w województwie jednostki administracji w całej Wielkopolsce. Na ten cel przeznaczono ponad 3 100 000 zł w ramach programu Cyberbezpieczny Rząd. Inwestycja skupia się na trzech obszarach: technologii, kompetencjach oraz organizacji. Nowe rozwiązania mają wzmocnić ochronę danych, zabezpieczyć systemy informatyczne i zapewnić ciągłość działania instytucji w każdej kryzysowej sytuacji. Pozwoli to na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom w przestrzeni wirtualnej. Finansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Samorządy w subregionie konińskim robią, co mogą, by choć trochę wyhamować pesymistyczne prognozy demograficzne. Jednym ze sposobów pomocy mieszkańcom rozważającym posiadanie dziecka jest zagwarantowanie im opieki nad maluszkiem, tak by pociecha nie kolidowała z ich zawodową karierą. Stąd w Wielkopolsce Wschodniej powstają i rozbudowują się kolejne placówki. 15 października od 15:30 w Turku rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego żłobka będą mogli wziąć udział w dniu otwartym budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej obok hali sportowej. Z kolei w Słupce żłobek przy ulicy Armii Krajowej w każdy wtorek o godzinie 9 zaprasza maluchy do udziału w otwartych zajęciach. Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Turku zmierza do końca. Na terenie podawnej elektrowni węglowej Adamów powstaje nowoczesny blok, który rocznie ma produkować blisko 5 terawatogodzin energii elektrycznej. Inwestycja realizowana przez konińską grupę ZEPAK uzyskała już w grudniu 2021 roku 17-letni kontrakt mocowy. Poziom wykonania prac sięgnął teraz niemal 89% na koniec pierwszego półrocza tego roku, co oznacza wyraźny postęp w porównaniu z pierwszym kwartałem. Wykonano już montaż głównych konstrukcji budynku elektrycznego, nastawni oraz rurociągów wody chłodzącej. Zakończono również roboty wykończeniowe w obiektach elektrycznych, w których trwa instalowanie docelowego wyposażenia. Obecnie działania przenoszą się z etapu budowlanego na montaż kluczowych urządzeń. Prowadzone są prace przy chłodni wentylatorowej i pompowni wody. Wcześniej składano turbozespół, skraplacz, kocioł odzyskowy oraz rurociąg w maszynowni. Nowa jednostka o mocy 562 MW będzie działać w technologii jednowałowej, łączącej turbinę gazową, generator oraz turbinę parową.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem i myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
0: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony zniszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii Koszalni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławice, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań Koniska placówka przejmie pod opiekę koparkę Dolores.
3: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
0: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przyjąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin. Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałta Rejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Konkole w Ogrodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat Kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat Słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim 4 miliony 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy. Drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu. Kalisz 2 172 tysiące, Koniny 2 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 209 tysięcy. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań 2 nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Władze Konina tłumaczą, czemu w tym roku nie ruszy sprzątanie odpadów z nielegalnego składowiska przy ulicy Marantowskiej. 2 600 000 zł, czyli część środków przeznaczonych na teraz, przesunięto na 2027.
4: Podzieliliśmy tą transzę porówno na inne transze na przyszłe lata, co nie oznacza, że w tym roku zadanie się nie rozpocznie. Musieliśmy dokonać zmiany w budżecie po to, żeby w odpowiedni sposób ogłosić przetarg i pokazać wykonawcom, jak będzie wyglądało finansowanie. I chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić. Natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia.
0: W pierwszej kolejności usunięte mają zostać odpady zalegające nad gazociągiem. Tylko ten etap może pochłonąć kilka milionów. Całość kosztować ma około 14-15. Na usunięcie opon i innych śmieci z tego miejsca dajemy sobie maksymalnie 5 lat, ale możliwe, że wykonawca upora się z problemem nawet w kilka miesięcy.
4: Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta, zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy ich wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie. Praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat. I mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką, dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny, toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Mamy opinię biegłego, który mówi, ile tam jest odpadów. W trakcie wywożenia tych odpadów może się okazać, że jest ich więcej albo mniej. I to też może wpłynąć na cenę. Jeżeli cena będzie po prostu jednostkowa za tonę, to się później może okazać, że może nam nie starczyć tej pożyczki, która jest zaplanowana na wywiezienie tych odpadów, ale może się okazać, że tych odpadów jest mniej i na przykład tych pieniędzy nam zostanie, ta pożyczka będzie mniejsza.
0: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztalugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikacje w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami. Jutro uroczysta inauguracja roku 2026-27 w Akademii Nauk Stosowanych. Jedyna państwowa i bezpłatna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej kształci przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów. Wykształcenie w Koninie zdobywać będzie jak zawsze około 1800 studentów. Przypomnijmy, że jeszcze do połowy października prowadzony jest trzeci nabór, na który mogą złapać się spóźnialscy, którym na przykład nie udało się dostać do wymarzonych uczelni w Poznaniu. Oprócz tego do 9 ANS rekrutuje na bezpłatne studia podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca.
5: Kolejna reklama. Czyta lektor AI.

0: Konin FM.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. A sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. Skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie zyskuje nowe nasadzenia. W ramach zazieleniania terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstaje tam również łąka kwietna o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Prace ziemne już trwają, a całość ma być gotowa do 20 listopada. Inwestycja jest realizowana w ramach tworzenia zielonych korytarzy miejskich i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skwer znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Ma również przeciwdziałać przegrzewaniu terenu i poprawić jego wygląd. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną także jałowce, berberys, róże i rokitniki. Zadanie wykonuje firma z Konina. Koszt to ponad 86 tysięcy złotych. Bank Żywności w Koninie czeka na nowych wolontariuszy. Organizacja z jednej strony ratuje żywność przed zmarnowaniem, z drugiej pozyskiwane w ten sposób produkty przekazuje dalej, by mogły one trafić do potrzebujących.
4: Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
3: Tłumaczy i zachęca do współpracy dyrektor Konińskiego Banku Żywności Joanna Piekarczyk. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Bank Pamięci Konin opowiedziany na nowo. Wydarzenie poprowadzone przez Ewę Jasiulewicz skupiło się na praktycznych metodach przekształcania domowych archiwaliów i starych fotografii w bezcenne źródła historii lokalnej. Dyrektor placówki Damian Kruczkowski zachęcał uczniów do rozmów z seniorami oraz do odkrywania dziejów miasta ukrytych w rodzinnych pamiątkach. Podczas zajęć uczestnicy poznali specjalistyczną terminologię fotograficzną i archiwistyczną, pracując na materiałach Konińskiego Archiwum Społecznego. Młodzi badacze uczyli się opisywać własne obiekty za pomocą kart archiwalnych oraz tworzyć wpisy w cyfrowym systemie Centrum Archiwistyki Społecznej na przykładzie zdjęcia elektrowni Pątnów autorstwa Jana Sochackiego. Omówiono także kwestie praw autorskich, licencji oraz bezpiecznego przechowywania oryginałów. W części poświęconej digitalizacji młodzież poznała parametry skanowania, formaty plików oraz zasady właściwego nazewnictwa archiwalnych kopii. Spotkanie zwieńczyły ćwiczenia praktyczne w programie graficznym, gdzie uczniowie kadrowali i korygowali cyfrowe zdjęcia bez naruszania ich historycznej treści. Projekt uczy młodych Koninian samodzielnego dokumentowania oraz zabezpieczania dziedzictwa kulturowego regionu, a my zachęcamy wraz z biblioteką, by w internecie obserwować Konińskie Archiwum Społeczne. Można tam zauważyć wiele bardzo ciekawych starych fotografii. Szkoła podstawowa imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek 15 października o godzinie 10 rozpoczną się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Dyrekcja oraz społeczność placówki zapraszają do wspólnego świętowania obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne występy artystyczne w wykonaniu uczniów oraz prezentacje przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy spotkania będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i dawne kroniki szkolne, poznać zakulisowe historie z minionych lat, a także wysłuchać wywiadów z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich wspomnieniach i wpływie edukacji na ich dalsze życie. Jubileusz stanowi okazję do powrotu do lat szkolnych i spotkań dawnych znajomych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej szkoły. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym wydarzeniu literackim w Koninie. Monika Tarwit spotka się z czytelnikami, tematem będzie pełna humoru i ciepła powieść Puknij się w aureole. To historia o Maji Jagiełło Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18. Wstęp wolny. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku podpisano umowę na montaż odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 3 600 000 zł. W ramach umowy na terenie gminy pojawi się 121 instalacji fotowoltaicznych, z czego 64 zostaną wyposażone w magazyny energii. Z zielonej energii skorzysta także 12 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest elementem szerszego programu wspierającego neutralność klimatyczną Wielkopolski Wschodniej. Wcześniej samorząd zakontraktował wykonanie 58 pomp ciepła za niemal 4 800 000 zł. Wyjątkowy konkurs ziemniaczany odbędzie się 10 października o godzinie 16 w sali ochotniczej Straży Pożarnej w Dąproszynie. Mieszkańcy i goście mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza wyłoni największą pyrę, natomiast w drugiej nagrodzona zostanie najdziwniejsza pyra. Podczas oceny okazów zgłoszonych do rywalizacji jurorzy wezmą pod uwagę wagę, oryginalny kształt, pomysłowość zaprezentowania ziemniaka oraz wyobraźnię uczestników. Aby wziąć udział w zmaganiach i powalczyć o nagrody, wystarczy przynieść swój wyjątkowy okaz bezpośrednio na miejsce wydarzenia. Klubowa scena wraca do Konina po latach. Jej inaugurację zaplanowano na 9 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Podczas bezpłatnego koncertu wystąpi łódzki zespół rockowy Normalsi oraz konińska grupa The Good Band. Scena klubowa będzie działać raz w miesiącu, prezentując zespoły grające m.in. rocka, bluesa i jazz. Normalsi powstali w 1999 roku z inicjatywy Piotra Pachulskiego i Adama Marszałkowskiego. Ich twórczość stała się inspiracją dla muzyków i środowisk teatralnych. Zespół łączy rocka z muzyką taneczną i klasyczną, a jego członkowie uczestniczą także w widowiskach teatralnych. 17 października o godzinie 19 będzie można przekonać się o tym na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Odbędzie się wtedy premiera spektaklu Pętla, opartego na twórczości Marka Chłaski. To realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich, łącząca teatr dramatyczny z elementami blues rockopery. Historia Kuby, człowieka zmagającego się z uzależnieniem, porusza temat samotności, bezsilności i próby ratunku. W przedstawieniu wystąpią konienianin Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy, Marek Lipski oraz Normalsi. Reżyserem spektaklu jest Przemysław Redkowski, a autorem muzyki Piotr Pachulski. Na ten spektakl obowiązują bilety. Szczegóły w Konińskim Centrum Kultury.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Prace przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fog. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu. Mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 72 w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze, 8 o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci Edwarda Fischera. Pół godziny później w sali Słupeckiego Muzeum przewidziano projekcję filmu pod tytułem Odejść nielekko i powrócić ciężko. A to wszystko z okazji 110. rocznicy urodzin Edwarda Fischera. Uroczystości organizuje Muzeum Regionalne. Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnienie zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia tkaniny artystycznej, które odbędą się 24 października o godzinie 12. Uczestnicy zajęć poznają techniki filcowania na mokro oraz na sucho. Warsztaty potrwają co najmniej 4 godziny. Zajęcia poprowadzi doktor habilitowany Paweł Kiełpiński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentuje techniki pracy z materiałem przy użyciu wełny czesankowej i mydła, filcowania wokół formy oraz wykorzystaniem kartonowych szablonów. W części poświęconej metodzie na sucho użyte zostaną specjalistyczne igły. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Art i Jazz. O bezpłatne wejściówki na te warsztaty można pytać w konińskim Oskardzie. W Orchowie w powiecie słupeckim trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia herbu gminy. Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze zachęcani są do wyrażania swojej opinii. Można to zrobić online albo w wersji papierowej. Ankiety w tej sprawie są dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wypełnione można zanieść potem do Urzędu Gminy w Orchowie lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości. Konsultacje w sprawie herbu będą prowadzone do 29 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne spotkania z kulturą, skierowanego do dojrzałych odbiorców. W wydarzeniu połączono prelekcje ze słodkim poczęstunkiem, kawą i twórczą dyskusją. Najbliższe spotkanie zaplanowano na środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe, skrypty w Kazimierzu Biskupim. Poprowadzi go profesor dr habilitowana Małgorzata Grupa, uznany archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad 100-letnimi tekstyliami skrypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i 5 braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzające zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Muzeum w Licheniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Marii Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie wyrwała go z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową, dając jej wsparcie aż aż do powrotu do domu w 1945 roku. Oprócz obrazu maryjnego do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży na Łęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Hełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Placówka podkreśla, że przekazanie tych świadectw wiary pozwoli zachować pamięć o trudnych losach przodków i udostępnić je przyszłym pokoleniom. Przypomnijmy, że dwupoziomowe muzeum w Licheńskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym, związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa objęta patronatem honorowym marszałka naszego województwa Marka Woźniaka ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie o godzinie 18 w kościele farnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja na Starówce. Odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Konienianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń. W Starym Mieście przy ulicy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać odnowione pomieszczenia, natomiast oficjalny najem powierzchni będzie możliwy w listopadzie. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno do podmiotów debiutujących na rynku, jak i firm z wieloletnim doświadczeniem. Do dyspozycji lokalnego biznesu oddano 5 umeblowanych gabinetów na wyłączność o powierzchni od kilku do ponad 20 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje także 6 stanowisk coworkingowych, salę konferencyjną na 15 osób oraz opcję wirtualnego biura. Najemcy zyskają całodobowy dostęp do obiektu, parking oraz zaplecze szkoleniowo-networkingowe. Zmodernizowany budynek wyposażono w pompę ciepła, rekuperację, klimatyzację oraz fotowoltaikę, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7,5 miliona złotych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Wielkopolski, a dokładnie z puli przyznanej nam z powodu likwidacji kopalni Konin. To pierwsze takie miejsce w powiecie. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców.
1: Konin FM. Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Poznaliśmy sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. O sytuacji placówki podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Cezary Borowski. Omówiono finanse, remonty, zabiegi oraz problemy kadrowe. W ubiegłym roku szpital miał wyższe przychody, ale wzrosły również koszty. Wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie lekarzy specjalistów. Placówka nie ma takiego wsparcia rezydentów jak duże szpitale, dlatego specjaliści wykonują więcej obowiązków, co zwiększa presję płacową. Poruszono także temat izby przyjęć. Rozważane jest przekształcenie jej w SOR, jednak szpital w Kole nie ma lądowiska. Mogłoby ono powstać w rejonie cmentarza lub na dachu budynku, ale oznaczałoby to wyższe koszty. Rozmawiano też o wyniku finansowym, który według burmistrza wnosi ponad 3 miliony złotych na minusie i uwzględnia amortyzację. Przypomnijmy, że w regionie głośno jest także o problemach finansowych szpitala powiatowego w Turku. Tam udało się ograniczyć tempo wzrostu zadłużenia, jednak wyjście z niełatwej sytuacji wymaga poważniejszych zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się między innymi potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja. W gminie Ślesin w Sławięcinku ruszyła budowa magazynu energii Mieczysławów. Inwestycje za około 500 milionów złotych realizuje kanadyjska firma. Obiekt powstaje przy granicy z Koninem i ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Magazyn będzie miał moc 200 MW i pojemność 800 MWh, co oznacza 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Kanińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pań, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędne czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ulicy Stary Rynek. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie 2 punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Chmielnicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw pneumokokom należą do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci, a dla seniorów i przewlekle chorych przewidziano dopłaty. Konijscy lekarze zachęcają również do uzupełnienia dawek przypominających bądź szczepień na krztusiec, błonicę, tężec, półpasiec, HPV oraz kleszczowe zapalenie mózgu, by ograniczyć ryzyko powikłań. Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wyliczana jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do zalogowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie. Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Żychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: W Poznaniu zainaugurowano program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, który ma zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych zamieszkujących nasze województwo i ich wiedzę o prawie. Cel to przygotowanie wielkopolskich seniorów na współczesne zagrożenia, zwiększenie ich świadomości oraz pomoc w ochronie praw i majątku. Praktyczną edukację poprowadzą eksperci m.in. z policji, notariatu i organizacji chroniących osoby starsze. Program obejmuje 6 obszarów: cyberbezpieczeństwo i ochronę w internecie, przeciwdziałanie oszustwom majątkowym, w tym metodzie na wnuczka, i przeciwdziałanie przemocy domowej. Seniorzy poznają zasady dotyczące testamentów, darowizn czy umów dożywocia, jak również praw konsumentów, uprawnień emerytalnych i praw pacjenta. Program ma być już wkrótce realizowany lokalnie we wszystkich wielkopolskich powiatach i gminach. Kluczem do skutecznej ochrony osób starszych jest edukacja i ich bezpośredni kontakt z praktykami. Dzięki takim warsztatom seniorzy spotkają się ze specjalistami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą im zawiłości prawne i nauczą bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Wojewodzie wielkopolskiemu zależy na tym, by z planowanych w całym regionie warsztatów skorzystało jak najwięcej emerytów. Słupca przygotowuje się do ważnej inwestycji. Miasto otrzymało ponad 12,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę infrastruktury związanej z transportem. W najbliższych latach powstanie tam nowoczesne centrum przesiadkowe, a dworzec kolejowy zostanie gruntownie zmodernizowany. Inwestycja jest częścią partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z miastem Turek. Ma to poprawić mieszkańcom regionu bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Plan zakłada integrację różnych środków transportu i stworzenie przestrzeni dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami. W Słupcu Dworce powstanie centrum przesiadkowe z zagospodarowanym otoczeniem, a budynek dworca zyska nowe funkcje. Zaplanowano także infrastrukturę dla autobusów i rowerzystów oraz miejsca Kiss and Drive, przeznaczone na krótki i bezpieczny postój samochodów. Ważnym elementem projektu będzie również zielona infrastruktura. Powstaną ogrody deszczowe oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, które mają ograniczać hałas i emisję zanieczyszczeń. Łączna wartość projektów Słupcy i Turku to 35 222 000 zł. Na Słupce przypada 18 592 000. Kino Oskard w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie popularny cykl filmowy dedykowany seniorom. Najbliższy seans odbędzie się 29 października o godzinie 11.30. Osoby starsze mogą liczyć na specjalne ceny biletów oraz okazję do wspólnego spędzenia czasu. Październikowa propozycja to polska komedia pod tytułem Jak żyć, żeby nie zwariować. Obraz wyreżyserował duet Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Film przedstawia pełną humoru i wzruszeń historię kobiety o imieniu Anka, która po nagłej utracie pracy, zdradzie męża oraz problemach finansowych postanawia odmienić swoje dotychczasowe życie i zacząć działać na własnych zasadach. Historia skupia się na tematach odwagi, poszukiwaniu szczęścia, relacjach rodzinnych i budowaniu niezależności. W obsadzie produkcji znaleźli się znani polscy aktorzy, w tym Magdalena Popławska, Piotr Rogucki, Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk, Kamil Szeptycki, Piotr Trojan oraz Barbara Wybych. Na ekranie debiutują ponadto Maja Seklecka i Wiktor Wieczorek. Mieszkańcy powiatu tureckiego mogą korzystać z darmowego wsparcia prawnego, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Pomoc przeznaczona jest dla każdego, kogo nie stać na płatne usługi prawne, w tym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały pracowników. Punkty pomocy prawnej i mediacji działają w Urzędzie Gminy w Turku, ulica Ogrodowa 4, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Turku, a także w urzędach gmin w Malanowie, Dobrej oraz Kawęczynie. Z kolei poradnictwo obywatelskie w

0: prowadzenia resuscytacji, obsługi defibrylatora AED, udzielania pomocy przy zadławieniach, urazach i złamaniach oraz stosowania opasek uciskowych. Program obejmuje także naukę rozpoznawania sygnałów alarmowych i właściwego reagowania na polecenia służb. Ważną częścią zajęć będzie przygotowanie do ewakuacji. Mieszkańcy dowiedzą się, jak spakować plecak ewakuacyjny, zabezpieczyć dokumenty oraz stworzyć rodzinny plan działania na wypadek zagrożenia. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości oraz przekazanie umiejętności, które pozwolą chronić zdrowie i życie w sytuacjach kryzysowych. Najbliższe terminy szkoleń z pierwszej pomocy 26 października i 9 listopada. Tymczasem w Psarach zakończyła się budowa nowej studni głębinowej. Otwór sięga do wód podziemnych z pokładów górnokredowych i ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania ciągłości dostaw wody dla lokalnej społeczności. Prace również dofinansowano z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycje zrealizowano zgodnie z decyzją starosty tureckiego w związku z priorytetem dotyczącym zabezpieczenia logistycznego. Nowa infrastruktura stanowi ważny element wzmacniający bezpieczeństwo wodne mieszkańców regionu w sytuacji kryzysowych. Kino Oskard w Koninie zaprasza na seans w ramach cyklu Kino Konesera w sali filmowo-kawiarniane i Kino Cafe 9 października o godzinie 18 zostanie zaprezentowany głośny film Róża w reżyserii Markusa Schleinzera. Produkcja opowiada autentyczną historię oszustki ukrywającej swoją prawdziwą tożsamość w XVII-wiecznych Niemczech. Główny bohater, będący w rzeczywistości kobietą w męskim przebraniu, przybywa do wiejskiej wspólnoty protestanckiej jako rzekomy spadkobierca gospodarstwa. Główną rolę zagrała Sandra Hüller, wyróżniona za tę kreację srebrnym niedźwiedziem na festiwalu Berlinale. Dzieło podejmuje tematykę wolności, zasad społecznych oraz podziału płci, zachowując przy tym aktualny charakter. Przed projekcją widzowie wysłuchają prelekcji krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, który omówi znaczenie oraz kontekst prezentowanej produkcji. Po zakończeniu pokazu przewidziano z kolei czas na dyskusję i wymianę wrażeń pomiędzy uczestnikami spotkania. W powiecie kolskim szkoła podstawowa w Przedczu zyskała nowe ekologiczne ogrzewanie i system energetyczny. W placówce oficjalnie odebrano prace sanitarne oraz elektryczne, które kosztowały ponad 2 miliony 150 tysięcy złotych. W ramach zadania dotychczasowe piece miałowe zastąpiono nowoczesnymi kotłami pelletowymi i wybudowano dla nich magazyn paliwa. Zmodernizowano całą instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, przebudowano kotłownię oraz zamontowano nowy system ciepłej wody. Zużycie prądu z sieci ograniczy z kolei nowa instalacja fotowoltaiczna. Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie organizuje 8. charytatywny bal andrzejkowy. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 28 listopada w sali miejscowej strażnicy, a start zaplanowano na godzinę 18. Celem zabawy jest zebranie funduszy na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojtusia Zalewskiego. Organizatorzy przygotują dla uczestników bogaty program, licytację dobroczynną oraz liczne atrakcje i niespodzianki. O oprawę muzyczną oraz dobrą atmosferę na parkiecie podczas imprezy zadba DJ Kumin. Osoby zainteresowane udziałem w balu mogą zgłaszać się bezpośrednio w Bibliotece Publicznej w Golinie. Wydarzenie połączy integrację lokalnej społeczności ze wsparciem na rzecz potrzebującego dziecka.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Niewiele jest takich miejsc w naszym województwie. Pasieki edukacyjne, które powstały dzięki środkom samorządu wielkopolskiego, zapraszają na bezpłatne zajęcia, podczas których można przekonać się na własne oczy, jak za sprawą pożytecznych owadów powstaje miód, jak dawniej wyglądała praca pszczelarza i jak bardzo dziś wpływ człowieka na środowisko przekłada się na życie zapylaczy. Taką edukacyjną pasiekę najbliżej Konina znajdziemy w Trąbczynie Dworskim, przy granicy gminy Zagórów z gminą Żgów. To miejsce odwiedzają nie tylko wycieczki szkolne czy półkolonijne, ale także koła gospodyń wiejskich z całego regionu czy rodzice z dziećmi. O tym wszystkim opowiedział nam pszczelarz Władysław Poprawski.
0: Jesteśmy w Trąbczynie, to jest gmina Zagórów w powiecie słupeckim, a razem ze mną pan Władysław Poprawski z pasieki pod akacjami, bo właśnie w tym miejscu jesteśmy, w miejscu, gdzie samorząd województwa wielkopolskiego przy wsparciu samorządu została stworzona pasieka edukacyjna. Dzień dobry, witam.
4: Witam, dzień dobry, kłaniam się panu.
0: Panie Władysławie, miałem okazję przed chwilą obejść te wszystkie miejsca, które też obchodzą wycieczki i to nie tylko wycieczki z dziećmi.

0: o czym też będziemy za chwilę mówić. Ale zacznijmy może od tego, kiedy jest sezon na to, żeby tutaj się wybrać? W jakich miesiącach można przyjechać tutaj do Trąbczyna?
1: Sezon i działalność pasieki edukacyjnej zaczyna się od maja do końca września. Dlatego, że to jest taki sezon i wycieczkowy, i sezon pszczelarski, gdzie można tą pszczołę zobaczyć, jak pracuje, co się z nią dzieje, prawda? Mało to, mamy pszczoły na balkonie, gdzie dzieci i dorośli, pszczelarze, raczej idziemy w teren popatrzeć, ale tak jak wcześniej powiedziałem, mogą tą pszczółkę zobaczyć za szybą, bezpiecznie, bez żadnego stresu, a zwłaszcza dzieci, gdzie są bardzo zainteresowane, no robią dziwne miny przy przybliżeniu nawet do szyby, żeby popatrzeć na te pszczółki.
0: Ale tutaj też jest właśnie coś, co przypomina trochę muzeum, tak? Są różne eksponaty, które świadczą o tym, jak kiedyś to pszczelarstwo wyglądało. Może też od razu zahaczę o trochę pokrewną dziedzinę, bartnictwo, tak? Bo chyba to było na samym początku, przed pszczelarstwem. No właśnie, co można zobaczyć u pana tutaj w tych pomieszczeniach, które zostały przystosowane z jakimś środkiem z samorządu województwa wielkopolskiego?
1: Proszę pana, jeżeli chodzi o barcie, tu nie mamy nic wspólnego. Barcie to były rodziny pszczele, które znajdowały sobie miejsce w dziuplach, w kłodach drewnianych. Natomiast u nas są ule właściwie przedwojenne. Mogę też zaznaczyć i powiedzieć nazwisko pana Barlińskiego. Ule ze Słomy, ul warszawski pożeżany ze Słomy, ul wielkopolski ze Słomy, które były wykonane przed wojną. Również mogę zaznaczyć, że pan Barliński Józef był założycielem koła pszczelarzy w Koninie. Właściwie trzech pszczelarzy z Grodźca: Barliński, Przespolewski i Przespolewski i Barliński i Orkowski Józef. Proszę pana, było to trójka pszczelarzy, którzy założyli w 1939 roku, krótko przed wojną, koło pszczelarzy w Koninie. Są ich to ule słomiane, w których gospodarowali. Myślę, że przed wojną i po wojnie również te ule jeszcze były, jeżeli chodzi o założenie, pszczelarzenie w tych takich starych już ulach, których dzisiaj rzadko się spotyka.
0: Proszę opowiedzieć trochę, jak wygląda taka wycieczka standardowa. Od czego się to zaczyna i co właśnie dokładnie mogą po kolei zobaczyć różne grupy zorganizowane, które tutaj przyjadą?
1: Proszę pana, no, wycieczka każda jedna, to jak już wiadomo, pasieka edukacyjna, każdy chce zobaczyć tą pszczołę z bliska. Tak jak wcześniej powiedziałem, te pszczoły na balkonie robią furorę. Dzieci nie odchodzą od szyb, od okna. Widzą matkę zaznakowaną danego roku. Mogę też jeszcze powiedzieć, że mamy 5 kolorów. Pierwszy kolor to jest biały, drugi jest żółty, trzeci jest czerwony, czwarty jest zielony i piąty jest niebieski. Rok 2025 jest kolorem niebieskim, jeżeli chodzi o znakowanie matek pszczelich. Jest zainteresowanie. No, nie ukrywam, że każda wycieczka, jeżeli chodzi o przedszkole, szkoły, jest próba miodu, jest wafelek, jest miód. To jest też atrakcja dla dzieci. No, dzieci się cieszą, bawią się, poznają, powiedzmy, pracę pszczół bezpośrednio na pasiece.
0: A to znakowanie jest po co?
1: Proszę pana, znakowanie matek jest to potrzebne ze względu na no, różnego rodzaju sytuacje. Matka danego roku jest, tak jak ten rok, niebieska. No wiadomo, że jeżeli pszczelarz nawet kupi taką matkę, to wiadomo, z którego roku. Tu no, nie ma możliwości jakiegoś tam niewiedzy. Kupi niebieską, to jest roku 2025, ale jak kupi białą, to jest 5 lat do tyłu. Właściwie matka już jest bezwartościowa. Chodzi o ten czas. Matka w pierwszym roku znosi od 2,5 do 3 tysięcy jaj, ale matka, która już ma 3 lata, a w czwartym roku znosi 1000 do 1500. Więc to jest ta różnica. Rozwój wtedy rodziny jest o wiele, wiele nieporównywalny do matki, która jest pierwszego roku.
0: W takim właśnie ulu przeciętnym, jak tutaj widzimy. Ile mieszka tych pszczół?
1: Krużymana w sezonie w rodzinie jest 60-80 tysięcy. W sezonie. Jeżeli chodzi o zimę, przeżywalność takiej rodziny w okresie zimy nie może być mniejsza jak około 1,5 kg pszczół, a 1 kg pszczół to jest 10 tysięcy sztuk. Także to jest taka porównywalność, prawda? Pszczoła przeżyje zimę, ale trzeba jej stworzyć warunki. Trzeba nakarmić, trzeba leczyć, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o warozę, która jest groźną chorobą, i tu, jeżeli ktoś nie leczy, rodzina nie przeżyje na pewno.
0: Czy to jest zgliniec amerykański, czy to jest coś innego?
1: To jest zupełnie co innego. Zgliniec amerykański właściwie jest też groźną chorobą, ale na dzień dzisiejszy jest to wyleczalna sytuacja. No nie będę opowiadał.
0: Mieliśmy takie przygody, widzieliśmy znaki przy drogach kilka lat temu, które stały.
1: U nas mieliśmy w 2022 teren zapowietrzony. Mieliśmy gminę Kramsk, ale zostało to już zlikwidowane, zapowietrzenie. Także dzisiaj, jeżeli chodzi o powiat koniński, na pewno jest wolny od tej choroby, jeżeli chodzi o zgniliec.
0: A to teraz jeszcze będę kontynuował tę serię pytań, które mogę wydawać się dla pana. Może takie bardzo proste, ale no, ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Jak to się dzieje? Znaczy tak, jeżeli mamy na przykład właśnie taką rodzinkę pszczelą, która sobie mieszka w ulu, to możemy jakoś ją rozmnożyć, żeby stworzyć drugi ul? Jak to się dzieje, że na przykład ktoś od zera chce zacząć sobie swoje pszczółki hodować? Skąd to wziąć?
1: Proszę pana, naturalny rozwój rodziny to jest rojenie się. Rodzina, która się wyroi się z matką starą. Prawda, no rójkę trzeba zebrać, obsadzić w ulu i tym sposobem ma pan rodzinę. Jest to rozwój rodzin pszczelich naturalny. Na dzień dzisiejszy my robimy odkłady pięcioramkowe, gdzie przy produkcji matek bierzemy z danej rodziny po dwie ramki z czerwiem z pszczołami, z następnej też dwie z pszczołami. Łączymy to, dodajemy matkę jednodniową i proszę pana, matka musi się unasiennić, kopuluje z trutniem w górze. W zasadzie przyjmuje koło od 9 do 12 trutni, co stanowi około 5 milionów plemników, co jej powinno wystarczyć na okres 5 lat pszczelarzenia. Ale te czasy się tak zmieniły, że właściwie w trzecim roku matki tracą jakby tą aktywność i te rodziny słabną. Matka, tak jak wcześniej powiedziałem, nosi jajek na dobę około 1,5 tysiąca, a w pierwszym roku od 2,5 do 3. W związku z powyższym ten pierwszy rok, drugi rok jest aktywny, rodziny, tak jak powiedziałem, od 60 do 80 tysięcy nawet dochodzą, jeżeli chodzi o jedną rodzinę.
0: A ten spadek z tych 5 do 3 lat, o którym pan wspomniał, jest spowodowany czym? Jakością środowiska, w którym żyjemy też?
1: Myślę, że tak. Pszczoły chyba nie nadążają nad sytuacją i nad zmianami klimatu, nad sytuacją, co dzisiaj mamy, co dzisiaj widzimy, prawda? No, zima powinna być zima. Mało to. Rodziny pszczele powinny na okres zimy być właściwie do 15 września zakarmione i powinno im starczyć pokarmu, powiedzmy, do początku kwietnia, do maja, ale ze względu na to, że te zimy mamy takie właściwie plusowe, o jakimś tam minusie małym, pokarm zostaje, matka czerwi też przez okres zimy, ta rodzina więcej spożywa pokarmu i no padają. Z reguły rodzina przeżywa okres zimy przy minus, ona się mrozu nie boi. W okresie na przykład grudnia przy minus 10 stopni, proszę pana, zużywa w granicy 150-200 gram pokarmu. Ale jeżeli jest plusowa temperatura, no to są te efekty, powiedzmy, no, niekorzystne dla przezimowania pszczół.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
5: Myślę, że powinniśmy tutaj się rzeczywiście spotkać, ponieważ jest to jakieś wydarzenie, jeżeli chodzi o miasto Turek, ponieważ po 20 paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km², więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny 40 minut przejdzie, ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść się rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły, albo ewentualnie rodzice ich dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się z własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe. Nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan, to na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę, to właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku, dzisiaj właśnie ten początek mieliśmy, od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą, po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Jeszcze dobrze nie wyruszyły, już rozmawiamy o kolejnych takich tych potrzebach. Chciałbym, żeby to się sprawdziło. Chciałbym, żeby to było uruchomione. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są wiadomo, że no ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie. Natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, komunikacja, potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu pod domem nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść i tak to będzie wyglądać. Mamy po 19-20 przystanków mamy także na Turek na chwilę obecną, to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany. Tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do pana marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów dalekobieżnych. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwsza taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa dla podróżnych, bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest ta były dworzec tej stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół, tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem będzie do tego nowego dworca.
4: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
6: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, która jest liderem w budowie elektrowni atomowych na całym świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja, przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również, to jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
7: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF. Wcześniej było Okandu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki, cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Europie, w Polsce środkowej. A tymczasem, panie Dichon, zapraszam.
8: Dzień dobry Państwu. EDF z Francją pragną zostać wybrany jako partnera strategicznego dla budowy drugiej elektrowni jądrowej tutaj w Polsce. To jest dla nas duży zaszczyt być zaproszony przez Ministerstwa Energii do konkursu, który jest zorganizowany, żeby wybierać ten partner. Jesteśmy dzisiaj, żeby podkreślić, jakie są atuty naszej oferty, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o, jak pan poseł podkreślał, local content i wszystkie te atuty, które my jako operator możemy wynieść tutaj. To znaczy, że jak budować z z władzy lokalnymi, jak budować elektrowni, bo to jest duże inwestycje, które ma zaangażować wszystkie. Więc jesteśmy, żeby dzisiaj zaprezentować nasze oferty, ale nie tylko, żeby odpowiedzieć na pytania, które będą w trakcie dwóch dni zadane. Dziękuję bardzo i dam głos przedstawiciel ambasady Francji, pan Hugues Interland.
9: Au nom de l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncien, je veux remercier déjà les autorités locales pour leur accueil et pour la visite du site.
10: W imieniu ambasady Francji w Polsce i pana ambasadora, pana Étienne de Poncin, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom lokalnym tutaj, które nas goszczą i które pokazały nam cały region.
9: Il y a un peu plus d'un an, la France et la Pologne ont signé un accord, le traité de Nancy, qui était accompagné d'un plan de coopération sur le nucléaire civil.
10: Niecały rok temu Polska podpisała z Francją traktat w Nancy, w którym mowa była również o energetyce jądrowej, cywilnej.
9: L'enjeu maintenant est donc de faire vivre ce plan de coopération et le projet présenté par EDF est soutenu totalement par l'ambassade de France ici en Pologne et par les autorités françaises plus généralement.
10: I chodzi teraz o to, żeby te postanowienia tego traktatu wprowadzić w życie. I tutaj projekt EDF jest jak najbardziej wspierany zarówno przez ambasadę Francji w Polsce, jak i w władze francuskie.
9: L'implication des autorités locales, l'implication de tous les industriels polonais est évidemment un souci permanent pour tous les projets qui sont menés par les industriels français et par EDF en particulier. Et donc l'ambassade apporte son soutien ici en Pologne.
10: Zaangażowanie zarówno władz lokalnych, samorządowych, jak i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw jest dla nas zawsze bardzo cennym wkładem i z tego względu również ambasada bardzo wspiera ten projekt.
9: Merci à tous.
10: Dziękuję Państwu.
4: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Za nami kolejna edycja szkolnych mistrzostw w teście Coopera, podczas których uczniowie konińskich szkół średnich sprawdzali swoją biegową wydolność na stadionie ANS. O frekwencji, poziomach wysportowania młodzieży oraz o tym, jak ten 12-minutowy sprawdzian mobilizuje do codziennego ruchu, rozmawiamy z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem klubu biegacza Aktywni Konin.
6: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, jak piękna pogoda trafiła się dzisiejszym biegaczom. No chyba lepszej nie mogli sobie wyobrazić.
7: No trudno, rzeczywiście trudno. Super pogoda, chociaż w ostatnim biegu trochę był już mocniejszy wiatr. I ponieważ biegli chyba najlepsi zawodnicy i zawodniczki dzisiejszych zawodów, to mogło mieć wpływ nawet na wyniki. Ale i tak zwycięzczyni 3420 metrów pobiegła, zwycięzca, ale jeszcze mamy dwa biegi, więc dotychczas prowadzący 3550, więc bardzo dobre wyniki, ale nie tylko wyniki cieszą, cieszy też taka frekwencja i to, że wszystkie szkoły jak gdyby średnie Konina się odliczyły, a dzisiaj są to mistrzostwa w teście Coopera, ale mistrzostwa szkół Konina, więc to też cieszy i to, co to już nas by trzeba było pochwalić za systematyczność. Znaczy dwa pikniki biegowe co roku, wytworzyła się atmosfera, jest rywalizacja, a przy okazji bieganie i zainteresowanie bieganiem zdecydowanie wzrasta i wśród tych biegających i koleżanek i kolegów, bo tu myślę warto przypomnieć, że zawody trwają cały dzień, nie można wszystkich puścić, to jest niemożliwe na raz, a później jest uroczyste podsumowanie, zdjęcia, puchary i wspólnie obejrzany film, a na ten film przeprowadzają koleżanki i kolegów, więc jest 300, 200, czy nawet około 400 osób. W związku z tym to bardzo też daje duży efekt taki rozpropagowania z jednej strony biegania, a z drugiej strony metody sprawdzania swojej wydolności biegowej. Czyli test Coopera. Biegnie się 12 minut i w zależności od wieku są określone wielkości, które świadczą o dobrym wytrenowaniu, średnim albo bardzo słabym. I to jest warte polecenia wszystkim, nawet tym osobom, które nie biegną w ciągu 12 minut, cały czas nie są w stanie biec, bo muszą odpoczywać i iść. No to ten wynik coś pokazuje i mobilizuje do innych zachowań, działań, treningu i można wtedy te postępy obserwować na kolejnych testach i do nich zapraszamy oczywiście.
6: A tak obserwując właśnie dzisiejsze zmagania, czy tutaj pojawiały się głównie takie osoby, no że tak powiem, walczące o swoje życiowe rekordy i osoby wysportowane, trenujące, czy właśnie być może widać też taki świeży napływ osób, które jeszcze tej kondycji nie mają, dopiero gdzieś wchodzą w ten taki nastrój uprawiania sportu.
7: Widać, bo tutaj są osoby indywidualnie startujące, ale głównie są reprezentacje szkół i widać, to pewnie też trochę zależy od liczebności danej szkoły, uczniów, może od usportowienia, że są bardzo silne reprezentacje i część tych zawodników czy zawodniczek to gra w piłkę, w jakieś inne sporty uprawia. Nawet koszykarki tu dzisiaj biegały, więc to wtedy widać, że jest to duże usportowienie i, no i wyniki są w związku z tym inne. Ale są też szkoły, które są mniej liczne, które widać mają taką reprezentację, gdzie no, wyszukiwali tych zawodników, nie? W związku z tym są też słabsze wyniki, ale to jeszcze bardziej cieszy, jak te wyśrubowane, no właśnie dlatego, że pobudza do sportu osoby, które mają dużo do zrobienia jeszcze w tej dziedzinie, jeśli tak można powiedzieć. Więc ten piknik jesienny różni się od tego wiosennego tym, że tutaj są głównie reprezentacje szkół, natomiast w wiosennym są różne reprezentacje, tam tylko trzyosobowa grupa stanowi drużynę, nie dziesięcioosobowa. Ma trochę inny charakter, niemniej jeden i drugi jest sprawdzianem formy.
6: Jak ta forma właśnie naszych konińskich szkół tutaj wygląda? Bo czasami się mówi, że młodzież dzisiaj nie jest tak wysportowana jak kiedyś, bo smartfony, bo komputery, bo telewizja i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony, no tutaj widzimy bardzo dobrą frekwencję tej młodzieży, więc może jednak nie jest tak źle. I pan prezes też z perspektywy lat na pewno obserwuje, czy te wyniki są coraz gorsze, czy coraz lepsze jednak?
7: Moje są coraz gorsze. Niestety. Ale nie da się ocenić na podstawie jednych zawodów na teście Coopera. Gdybyśmy poddali całą społeczność szkolną temu testowi, to tak. Natomiast tu no jednak to są reprezentacje szkół plus osoby indywidualnie trenujące, jak popularnie nazywana grupa Koszela na przykład. To jest to świetnie profesjonalny trening prowadzony i tak dalej. A uczestnicy z różnych szkół, nawet spoza konińskich są oczywiście. Więc to się nie da ocenić. I gdyby się patrzyło tylko na takie zawody albo w miejscach, gdzie jest popularne, no, nie wiem, chodzenie skikami czy jeżdżenie rowerem, to można by powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast jak się spojrzy na statystyki, to trzeba powiedzieć, że jest gorzej jak źle, bo tylko Portugalia ma gorszy jak gdyby procent usportowienia społeczeństwa. Polska jest przedostatnia w Europie, mimo tego postępu, bo on gołym okiem jest widoczny, ale nadal jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nadal niestety nie zwycięża ruch na powietrzu, a kanapa i telewizor.
6: Czyli tego typu inicjatywy właśnie również służą temu, żebyśmy no, troszeczkę pokonali te, no przeskoczyli te parę miejsc w górę, chociaż żeby to przedostatnie, no to a zaraz może nie ostatnie czasem, że się nie pojawiło.
7: No tak. Nie, no i o to nam chodzi. Nam chodzi o to, z jednej strony propagujemy bieganie, ale dwa, pokazujemy, że w tym bieganiu jest taka metoda badania postępu jak test Coopera i zachęcamy do tego, żeby niekoniecznie na tych zawodach, ale u siebie gdzieś tam też się sprawdzać co jakiś czas w ten sposób, żeby poznać swoją...
6: Palić stoper na smartwatchu, czy z telefonem w ręko.
7: To można w każdych warunkach. Ważne jest teście Coopera, żeby to były podobne warunki, najlepiej to samo miejsce, no żeby była ta skala porównawcza, no bo można biec pod górę 12 minut i z górki. To nie odda, to nie będzie to samo, tak? Więc tutaj korzystamy ze stadionu ANS-u i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tartan. Wszyscy zresztą się przyzwyczaili, łatwo tu trafiają i będziemy to kontynuowali. Teraz następne zawody dopiero wiosną w teście Coopera, ale oczywiście zapraszamy wcześniej na najważniejszy nasz bieg. Klub Biegacza Aktywni Konin organizuje, czyli na bieg o lampkę górniczą. On będzie jak gdyby w trzech wymiarach realizowany, czyli 10 kilometrów, no i tu oczywiście przyjadą zawodnicy z całej Polski i zapraszamy takie osoby, które no już trochę biegają, ale jest też bieg debiutanta na 4 kilometry i bardzo wielu tych młodych ludzi, którzy dzisiaj startowali, w tym biegu mogą wystartować i myślę, że część się z nich odnajdzie. No i oczywiście są kijkarze, też bardzo ważny aerobowy sport, może jeszcze szerzej może być dostępny jak bieganie i też właśnie propagując również ten sposób uprawiania ruchu, też organizujemy tam dystans dla kijkarzy. Wszystkich zapraszamy na 6 grudnia, oczywiście wcześniej na odpowiednich stronach, jest strona biegu o lampkę górniczą, można dokonać zapisu.
6: My również będziemy na pewno informować, jak bieg będzie się zbliżał. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
5: Organizatorzy zapraszają również na nadchodzący bieg o lampkę górniczą, który odbędzie się już 6 grudnia.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki, przyjmując na pierwszy rok ponad 800 nowych studentów. Władze największej uczelni we wschodniej Wielkopolsce patrzą w przyszłość z optymizmem, wskazując na wzrost liczby studiujących oraz duże zainteresowanie kierunkami nauczycielskimi, inżynierskimi i logistyką.
8: Zacznę może od strony tej nowości. Nie ma, bo być nie musi. Nabór jest na tyle dobry, że nie musieliśmy tworzyć żadnego nowego kierunku studiów. Nie było takiej potrzeby. Studia rozpoczyna rok akademicki 26-27, czyli już 29 rok akademicki naszej uczelni. Mówiąc tak kolokwialnie, zbliżamy się do 30. Niedługo osiągniemy tą pełną, powiedzmy, dojrzałość. Studia rozpoczyna ponad 800 osób na pierwszym roku studiów. Łącznie będziemy mieli ponad 1800 osób studiujących. Oczywiście zróżnicowanie między kierunkami jest spore, jeśli chodzi o zainteresowanie. To, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. Bardzo dobre nabory na te właśnie dwa kierunki nauczycielskie de facto. No i standardowo od kilku lat, z racji prowadzonego projektu europejskiego, finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo dobre nabory na kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie. Także ponad 800 osób na pierwszym roku, jesteśmy bardzo zadowoleni, oby tak dalej. Myślę 20-30 osób więcej w stosunku do roku ubiegłego.
5: Dwóch kierunków nie udało się niestety uruchomić.
8: Z tym bywa problem. Dwóch nie uruchomiliśmy. Tych zresztą, które nie uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo żałuję. Dietetyki na pierwszym stopniu, czyli studia licencjackie, i kierunku zdrowie publiczne, czyli studia magisterskie. Pozostałe praktycznie 20 kierunków uruchomionych. Realizacja w tym roku po raz kolejny tych studiów właśnie dofinansowanych jest z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest raz, ale też nie problem, że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej europejskiej, która przed nami. Myślę, lata 28-34, ale już wstępnie przygotowaliśmy zarys nowego projektu strategicznego pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Mam nadzieję, że będzie nam dany ten projekt w przyszłych latach realizować. A jeśli chodzi o wyzwania, to takie, z którymi się boryka właściwie cały sektor szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli problemy de facto finansowe, wyzwania finansowe, może w ten sposób. Chociaż te wyzwania finansowe są i problemy bardziej odczuwalne przez duże uczelnie akademickie w dużych miastach niż przez mniejsze uczelnie publiczne, uczelnie zawodowe, takie jak nasza. Dajemy sobie radę pomimo tych trudności finansowych całego sektora. W tej chwili 300 osób się kształci na tych kierunkach. Łącznie w projekcie mamy do przeszkolenia ponad 1500 osób. 500 ukończyło, 300 się kształci. Także myślę, że gdyby nie to finansowanie europejskie, tych studentów mielibyśmy około 150-200 mniej, bo przypomnę, szanowni państwo, kształcimy bezpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach, szkoleniach. Kształcimy w ramach tych kierunków, tych obszarów, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski Wschodniej.
5: Sprawdził się też kurs języka chińskiego.
8: Oj, sprawdził się aż nadto. Ponad 100 zainteresowanych. Zrealizowaliśmy kurs dla kilkunastu osób. Dzisiaj dosłownie 6 października uruchamiamy drugą edycję. Także zainteresowanie potężne, a i bardzo dobre opinie naszych już absolwentów tegoż kursu, osób tutaj, mieszkańców Konina i okolic. Natomiast takim hitem w tym roku są też studia podyplomowe analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Mieliśmy 20 miejsc, zgłosiło się ponad 60 osób. Też bardzo limitujemy niestety te przyjęcia.
5: Czy niż demograficzny będzie problemem dla uczelni nie znajdującej się w jednym z największych ośrodków miejskich w kraju?
8: Za kilka lat problem będzie dla wszystkich uczelni w Polsce z uwagi na niż demograficzne. Natomiast myślę, szanowni państwo, że mamy taką stałą bazę naszych potencjalnych kandydatów, a to, czym wygrywamy w naszej uczelni w Koninie, oprócz oczywiście jakości kształcenia, dobrej oferty, to też nie czarujmy się, to są koszty utrzymania. Koszty utrzymania w dużym mieście, skąd państwo wiecie, do tym media donoszą, w tej chwili przekroczyły 4 tysiące, zbliżają się do 5 tysięcy miesięcznie utrzymania studenta w dużym mieście. Tu tych kosztów nie ponosimy, więc tym między innymi wygrywamy. Zresztą po to zostaliśmy stworzeni. Spoza subregionu konińskiego 3, może 4%. No i plus oczywiście częściowo studenci z Ukrainy, bo oczywiście też są spoza regionu, ale nie więcej niż 5% naszych studentów są studenci spoza Wielkopolski Wschodniej. Gdybyśmy porównali sytuację w roku 2016, 10 lat temu, z sytuacją w 2026 w tej chwili, w 2016 roku w większości uczelni zawodowych, takich jak nasza, nie było jeszcze studiów magisterskich. I faktycznie duża część młodzieży wyjeżdżała spoza Konina, czy takich miast jak Konin. W tej chwili mamy studia magisterskie, duża część młodzieży zostaje na studiach magisterskich u nas, a jak zostanie, to zostanie w regionie. Wiecie Państwo, to jest tak, oferta uczelni ofertą uczelni, natomiast no, pociągającym miejscem zawsze jest inne miasto, większe miasta, aglomeracja, różne możliwości, no i zawsze młodzież będzie migrowała. W tym sensie, że pewnie młodzież z Konina będzie wyjeżdżała do Poznania, Wrocławia, innych miast, no a młodzież z okolic Konina przyjeżdża do nas na studia. To są naturalne procesy, będzie takie demograficzno-migracyjne.
5: Rektor wskazuje również kierunki, po których najłatwiej w regionie zdobyć pracę w zawodzie.
8: Pielęgniarstwo. Od razu, krótkim jednym słowem, tak, pielęgniarstwo. Gwarancja niemalże pracy tutaj w lokalnych placówkach służby zdrowia, w konińskim wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie. To gwarancja pracy na pewno. No i bardzo dobrze oczywiście radzą sobie studenci kierunków inżynierskich. Stąd też takie zainteresowanie. Też w kontekście tego, że są to studia niestacjonarne, bezpłatne. Pielęgniarz oczywiście troszkę mniej. Tak, myślę, że jakieś tam 10% maksymalnie to są pielęgniarze z tej grupy. Powiedziałbym między 150 a 200. Nie więcej niż 200. Na pewno przez te lata, które prowadzimy, każdego roku kończy studia pielęgniarskie. Pielęgniarstwo na pierwszym stopniu około 30, maksymalnie 40 osób.
5: Na powrót zainteresowaniem cieszy się pedagogika.
8: Redesans, dosłownie redesans. Dokonaliśmy pewnych zmian programowych, jeśli chodzi o pedagogikę, to jest raz, z komponentem opiekuńczo-wychowawczym, a dwa, być może młodzież zauważa pewną lukę pokoleniową, która nastąpi pewnie w szkolnictwie podstawowym, może w szkolnictwie również średnim, tych nauczycieli, którzy z uwagi na zbliżający się wiek emerytalny odejdą, trzeba będzie ich zastąpić nowymi nauczycielami, no oby tylko te pensje w oświacie były lepsze niż są w tej chwili.
6: Jeszcze chciałem wrócić do tego, co troszeczkę Michalina tutaj zaczęła odnośnie zatrzymania studentów w regionie. Czy na przykład takie programy jak te mieszkania dla absolwentów konińskich uczelni, to jest, że tak powiem, według pana rektora krok w dobrą stronę i może to zachęci również osoby spoza regionu, żeby przyjeżdżać, studiować i osiedlić się w Koninie, no właśnie tymi tańszymi kosztami utrzymania.
8: Znaczy trudno mi, szczerze mówiąc, ocenić. Pewnie dobry sygnał, dobry krok, ale na tą ocenę przyjdzie nam poczekać kilka lat, czy faktycznie młodzież konińska czy z okolic Konina skorzysta, więc trudno mi na temat jednoznacznie odpowiedzieć.
6: Czasami mówi się też w kraju o potrzebie budowania akademików, czy widzi pan rektor tutaj ewentualnie taką potrzebę również w Koninie, nawet jak niedużego, to jakiegoś?
8: Nie ma potrzeby, ponieważ mamy dwa akademiki w Koninie, tu jeden w Morzesławiu, drugi przy Szkole Górniczej i co ważne, dziękuję, że pan rektor ten temat poruszył. Za miesiąc mniej więcej, bo w tej chwili trwa duża przebudowa, modernizacja akademika tego tutaj w Morzesławiu. Zupełnie inny standard, standard taki bardzo współczesny. Pierwsze i drugie piętro modernizujemy z wykorzystaniem dotacji ministerialnej, ponad prawie 4-milionowej, więc potrzeby budowy akademika nie ma, bo on jest, są dwa akademiki, natomiast no, je modernizujemy z korzyścią, myślę, naszych studentów.
6: To jeszcze ostatnie pytanie, chciałem się zapytać o studentów Erasmusa, którzy przyjeżdżają z innych krajów. Czy Konin jest takim popularnym kierunkiem dla nich? I jak tak, to z jakich krajów najczęściej tutaj przyjeżdżają i co może mówią? Czy w ogóle oceniają jakoś to miejsce nasze jako pozytywne, jako cieszą się, że wybrali Konin właśnie jako miejsce Erasmusa?
8: Studenci Erasmusa przyjeżdżają zazwyczaj z Turcji, czasami Włosi, czasami Hiszpanie, z innych narodowości, z innych krajów, ale głównie z Turcji. Przyjeżdżają od 15 lat, jeśli nie dłużej, więc myślę, że są zadowoleni. Sam, co nie rozmawiałem z nimi, nie pytałem, ale są też takie osoby, szanowni Państwo, które były u nas kilkanaście lat temu na Erasmusie jako studenci, a w tym roku przyjechali jako nauczyciele ze swoich uczelni, więc chyba są zadowoleni. Zresztą tych studentów Erasmusa, zwłaszcza z Turcji, mamy kilkudziesięciu w skali roku, więc chyba zadowoleni są, a myślę też, wiecie Państwo, centralne położenie Konina jednak, jak ktoś już przylatuje z dalszej odległości, no Konin, centrum Polski, dobra baza wypadowa na poszczególne miasta. Miasta, może nawet i kraje w Europie.
5: Mimo nadchodzącego niżu demograficznego, rektor doktor habilitowany Artur Zimny jest spokojny o rekrutację, podkreślając, że atutami konińskiej uczelni pozostają wysoka jakość kształcenia oraz znacznie niższe koszty utrzymania w porównaniu do dużych ośrodków akademickich.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Konińskie Centrum Kultury zaprezentowało niezwykle bogaty i różnorodny repertuar wydarzeń artystycznych, filmowych oraz edukacyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące.
12: Alan Woźniak, Konińskie Centrum Kultury. Nowy cykl teatralny Konińskiego Centrum Kultury, czyli Scenę Konin, rozpocznie spektakl Pętla na motywach powieści Marka, na motywach opowiadania Marka Chłaski. Jest to nowy... Scena Konin to nowy cykl teatralny, w którym będziemy proponować nieco ambitniejsze, nieco ciekawsze propozycje, takie zmuszające do myślenia często, teatralne, których w Koninie czasami po prostu brakuje. Już 17 października na godzinę 19 zapraszamy na spektakl Pętla w wykonaniu aktorów łódzkich scen teatralnych oraz zespołu muzycznego Normaci, ponieważ będzie to połączenie i teatru, i czegoś, co zostało nazwane rock operą, rock blues operą, właśnie w wykonaniu zespołu Normalsi. Pętla opowiada o uzależnieniu. Pętla zmusza do myślenia, tak jak już wspomniałem. Będzie to opowieść o człowieku, który jest uzależniony, który zmaga się z własnymi słabościami i który ponosi konsekwencje własnych wyborów. Będzie to też próba odpowiedzenia na pytanie o nadzieję i o siłę i o możliwość ocalenia. 17 października, godzina 19, duża scena Końskiego Centrum Kultury. Bilety na stronie kckkonin.pl oraz w kasie KCK.
5: Ale jesień w KCK to nie tylko teatr, to też okazja do zanurzenia się w nostalgii i melancholii.
13: Dorota Gabska, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w Koninie zapachnie w tym roku nostalgią i dźwiękami fado. 25 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury zabrzmi wyjątkowa gala fado w wykonaniu Marty Pereira de Costa i jej gości. Tej jesieni będzie to jedyna okazja, by poczuć magię Lizbony w sercu Konina. Będzie przecudownie, przepięknie, z rytmami takimi, które porwą Państwa w ten nostalgiczny wieczór do tańca. Gala Fado to trzy wielkie postacie w jednym projekcie. Przewodzi mu wirtuoska gitary portugalskiej. Marta, rzuciwszy wyzwanie światu od zawsze zdominowanemu przez mężczyzn, olśniewa swą sztuką cały glob. Jej koncerty możemy oglądać i podziwiać od Brazylii po Senegal, od Stanów Zjednoczonych po Tunezję i tym razem w Polsce. W jesiennej polskiej trasie towarzyszyć będzie Marcie dwoje znakomitych wokalistów, a koncert odbywa się w ramach projektu Siesta w drodze. Prowadzącym oraz dyrektorem Siesty w drodze jest Marcin Gdryński, radiowiec, autor, kompozytor tekstów, fotograf, ale także współorganizator Siesta Festival w Gdańsku. Marcin Kodryński zawsze towarzyszy swoim artystom w trasie, będzie również w Koninie i będzie to okazja, by spotkać się nie tylko z artystami, ale również z Marcinem Kodryńskim. Siesta w drodze, Gala Fado, Marta Pereira, de Costa i przyjaciele na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury 25 października o godzinie 19. Bilety w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz online. Bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tej jesieni będzie się działo w rytmie fado.
14: Olga Marcinkowska, Konińskie Centrum Kultury. Młodzi tancerze z Konińskiego Centrum Kultury ponownie zabiorą publiczność Konina w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata. To spektakl taneczny zespołu Top Dance, gdzie zobaczymy ponad 120 tancerzy na jednej scenie. Mieliśmy okazję obejrzeć ją wiosną, teraz ponownie wyspa wraca na deski Konińskiego Centrum Kultury. To opowieść o spotkaniu z nieznanym, sile wspólnoty, o miłości, odwadze. Ta historia zostanie opowiedziana tańcem, muzyką i scenografią inspirowaną odległymi kulturami. Troszeczkę też bajkami, baśniami. W widowisku nie zabraknie muzyki kolumbijskiej, brazylijskiej i afrykańskiej. Kto chce się przenieść w ten wspaniały świat? Zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury. Szkoły i nauczycieli 22 i 23 października na godzinę 9 i 11, a mieszkańców zainteresowanych tym wspaniałym wydarzeniem zapraszamy 24 października na godzinę 18 do Konińskiego Centrum Kultury. Bilety do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury oraz online. Serdecznie zapraszamy na tą wspaniałą przygodę i na naszą wspaniałą wyspę. W grudniu salon poezji, ale wyjątkowy, muzyczny. Czyli Góralski Wieczór Kolęd w Konińskim Centrum Kultury. Gościem będzie Staszek Karpiel-Bułecka, artysta, który z pewnością rozgrzeje każde serce swoją energią. Będzie to wieczór pełen charyzmatycznych opowieści, kolęd, pastorałek, wspólnego śpiewania. Kto przybędzie, na pewno nie będzie żałował. Ten przedświąteczny czas będzie należał do góralskich kolęd. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Będzie to połączenie pięknych melodii z głęboko zakorzenioną tradycją góralską, świetnie opowiedzianą, trochę dowcipnie, trochę żywiołowo. To jest wydarzenie, którego nie można przegapić. Na ten wyjątkowy salon poezji zapraszamy Państwa już 13 grudnia. 13 grudnia na godzinę 18 na dużą scenę Konińskiego Centrum Kultury. Staszek Karpiel-Bułecka i kolędy. Bilety do nabycia w Konińskim Centrum Kultury oraz online na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Jak to mówi Staszek, na szczęście, na zdrowie, na te Boże Narodzenie.
15: Ola Lamentowicz, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w kinie Centrum zapowiada się wyjątkowo interesująco. Przeważać będzie tutaj kino polskie. Tytuły, które zobaczycie Państwo na dużym ekranie, tak już troszeczkę przyszłościowo, będzie to Przepis na Święta, który w kinie Centrum zobaczymy już w listopadzie, następnie Nasza Rewolucja czy Violetta Villas. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również o przeglądzie polskich filmów fabularnych Debiuty, na które również zaprosimy pod koniec listopada. W repertuarze debiutów będziecie mogli Państwo zobaczyć filmy, które zostały nagrodzone na tegorocznym festiwalu w Gdyni.

0: wyjątkowe spotkanie w kinie Centrum. Wyjście do kina w naszym przypadku nie jest tylko zwykłym obejrzeniem filmu. Przed seansem młodzi widzowie mają możliwość porozmawiania z edukatorem o ważnych tematach. Mogą powiedzieć, co ich trapi, co, z czym mają kłopoty, a następnie oglądają film, który jest odpowiednio dobrany do poszczególnej grupy wiekowej. Uczniowie dostają później od kinoszkoły dodatkowe materiały, które mogą wykorzystać czy to chociażby na lekcji wychowawczej, po to, żeby jeszcze bardziej pogłębić temat, który był przedstawiony w filmie. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do projektu Kino Szkoła, to nic straconego, zapraszamy do kontaktu z Konińskim Centrum Kultury. Tutaj przedstawimy Wam terminy, tematykę danych spotkań. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście jesteśmy też po to, żeby tutaj rozwiać te wątpliwości. I mamy nadzieję, że do zobaczenia w kinie Centrum.
1: Zapraszamy do udziału w przygotowanych atrakcjach oraz do rezerwacji biletów w kasie instytucji i na stronie internetowej KCK.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
4: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
3: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowinę zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
5: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
3: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
6: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
3: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i dołu. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Osoby w wieku 60 lat i więcej oraz ich opiekunowie z Wielkopolski mogą skorzystać z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla Seniorów. Uruchomił ją kilka lat temu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Asystenci teleopieki dyżurują pod numerem 61 44 99 499 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Infolinia ma zapewnić seniorom i ich opiekunom informacje, wsparcie oraz doradztwo dotyczące codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Można tutaj również po prostu porozmawiać na tematy związane z codziennością. Dzwoniący koninianie mogą dowiedzieć się, jakie usługi i formy pomocy są dostępne dla osób starszych oraz ich opiekunów na terenie województwa wielkopolskiego. Otrzymają także porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej oraz wskazówki, gdzie szukać programów i innych zasobów wsparcia dostępnych w regionie. Wielkopolska Infolinia Wsparcia Seniorów jest częścią projektu Wielkopolskie Centrum Teleopieki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z infolinii mogą korzystać zarówno sami seniorzy, jak i osoby, które sprawują nad nimi opiekę. Wystarczy zadzwonić pod

0: 61 44 99 499.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogale pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.
1: Konin FM. Naturalnie żelazne.

0: Sprawność mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarstw.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF. Aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
5: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, które jest liderem w budowie elektrowni atomowych na całym świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja, przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również. To jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w Parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
6: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF, wcześniej było Okandu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki, cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Europie, w Polsce środkowej.
4: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: godziny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
0: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich mieszkańców regionu do korzystania z lokalnych obiektów strzeleckich. Pod nadzorem tej instytucji działa obecnie 8 nowoczesnych i bezpiecznych placówek. Jest to jedna strzelnica pneumatyczna w Słupcy oraz 7 obiektów wirtualnych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni, Kaczek Średnich, Koła, Gniezna, Sąpolna, Kleczewa oraz Trzemeszna. Miejsca te powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Służą one do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalenia celności i koncentracji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningów. Z obiektów mogą korzystać osoby rozwijające swoje pasje, a także grupy uczestniczące w szkoleniach ze współpracy. Wybrane placówki udostępniają bezpłatne godziny na treningi. Przed planowanym przybyciem należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem sportu w celu potwierdzenia wybranych terminów oraz obowiązujących zasad korzystania z danego obiektu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na ogół pochmurno i deszczowo, najmocniej ma padać na wybrzeżu. Uważajcie też na mocne porywy wiatru. Najwięcej przejaśnień z kolei w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do 11 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 19.

0: sprzedaży lokalnie. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
7: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl teatralny Scena Konin, który ma przybliżyć publiczności ambitne spektakle i cenionych twórców. Inauguracją projektu będzie pętla na podstawie opowiadania Marka Chłaski. Widowisko łączące teatr dramatyczny z muzyką rockową.
3: Alan Woźniak, Konińskie Centrum Kultury. Nowy cykl teatralny Konińskiego Centrum Kultury, czyli Scenę Konin, rozpocznie spektakl Pętla na motywach powieści Marka, na motywach opowiadania Marka Chłaski. Jest to nowy... Scena Konin to nowy cykl teatralny, w którym będziemy proponować nieco ambitniejsze, nieco ciekawsze propozycje, takie zmuszające do myślenia często, teatralne, których w Koninie czasami po prostu brakuje. Już 17 października na godzinę 19 zapraszamy na spektakl Pętla w wykonaniu aktorów łódzkich scen teatralnych oraz zespołu muzycznego Normalsi, ponieważ będzie to połączenie i teatru, i czegoś, co zostało nazwane rock operą, rock blues operą, właśnie w wykonaniu zespołu Normalsi. Pętla opowiada o uzależnieniu. Pętla zmusza do myślenia, tak jak już wspomniałem. Będzie to opowieść o człowieku, który jest uzależniony, który zmaga się z własnymi słabościami i który ponosi konsekwencje własnych wyborów. Będzie to też próba odpowiedzenia na pytanie o nadzieję i o siłę i o możliwość ocalenia. 17 października, godzina 19, duża scena Końskiego Centrum Kultury. Bilety na stronie kckkonin.pl oraz w kasie KCK.
2: Ale jesień w KCK to nie tylko teatr, to też okazja do zanurzenia się w nostalgii i melancholii.
4: Dorota Gabska, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w Koninie zapachnie w tym roku nostalgią i dźwiękami fado. 25 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury zabrzmi wyjątkowa gala fado w wykonaniu Marty Pereira de Costa i jej gości. Tej jesieni będzie to jedyna okazja, by poczuć magię Lizbony w sercu Konina. Będzie przecudownie, przepięknie, z rytmami takimi, które porwą Państwa w ten nostalgiczny wieczór do tańca. Gala Fado to trzy wielkie postacie w jednym projekcie. Przewodzi mu wirtuoska gitary portugalskiej. Marta, rzuciwszy wyzwanie światu od zawsze zdominowanemu przez mężczyzn, olśniewa swą sztuką cały glob. Jej koncerty możemy oglądać i podziwiać od Brazylii po Senegal, od Stanów Zjednoczonych po Tunezję i tym razem w Polsce. W jesiennej polskiej trasie towarzyszyć będzie Marcie dwoje znakomitych wokalistów, a koncert odbywa się w ramach projektu Siesta w drodze. Prowadzącym oraz dyrektorem Siesty w drodze jest Marcin Gdryński, radiowiec, autor, kompozytor tekstów, fotograf, ale także współorganizator Siesta Festival w Gdańsku. Marcin Kodryński zawsze towarzyszy swoim artystom w trasie, będzie również w Koninie i będzie to okazja, by spotkać się nie tylko z artystami, ale również z Marcinem Kodryńskim. Siesta w drodze, Gala Fado, Marta Pereira, de Costa i przyjaciele na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury 25 października o godzinie 19. Bilety w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz online. Bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tej jesieni będzie się działo w rytmie fado.
2: Jak twierdzą pracownicy Konińskiego Centrum Kultury, nigdy wcześniej żaden z koncertów fado, jakie prezentowali, nie miał w sobie takiej palety barw i tak zmiennej dramaturgii. Nie opowiadał też tylu historii. Warto więc przyjść i zobaczyć to wszystko na własne oczy.
1: Konin FM. Naturalnie.

0: Toruń FM 104.1. Reklama.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama.
3: Konin FM.

0: kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok.

0: poznają ich sytuację i pomagają przygotować wsparcie odpowiadające na konkretne potrzeby. Zgłoszenia można składać przez stronę internetową Szlachetnej Paczki. W ubiegłym roku dzięki pracy wolontariuszy pomoc otrzymało w Wielkopolsce ponad 1500 rodzin, a łączna wartość udzielonego wsparcia przekroczyła 6 800 000 zł. Do udziału nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza ani wcześniejsze doświadczenie. Najważniejsze są chęć działania i gotowość do poświęcenia czasu drugiej osobie. Wolontariusze odwiedzają rodziny, na przykład w okolicy Konina, poznają ich historię oraz sytuację życiową, a następnie przygotowują opisy potrzeb, na które odpowiadają darczyńcy. Pomoc dotyczy między innymi osób zmagających się z biedą, chorobami, niepełnosprawnością, samotnością czy skutkami nagłych wydarzeń. Ważne jest również samo spotkanie, rozmowa i pokazanie, że nikt nie musi pozostawać ze swoimi problemami sam. Wolontariat można dopasować do własnego życia, ponieważ terminy spotkań ustalane są wspólnie z rodzinami. Aby dołączyć, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wypełnić formularz i poczekać na kontakt rekrutera.
1: Konin FM. Pogoda.
2: 11 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury, na ogół pochmurno i deszczowo.

lepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarstw.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.

0: FM. Konin FM.
1: I've been fighting.

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Za nami kolejna edycja szkolnych mistrzostw w teście Coopera, podczas których uczniowie konińskich szkół średnich sprawdzali swoją biegową wydolność na stadionie ANS. O frekwencji, poziomach wysportowania młodzieży oraz o tym, jak ten 12-minutowy sprawdzian mobilizuje do codziennego ruchu, rozmawiamy z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem klubu biegacza Aktywni Konin.
3: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, jak piękna pogoda trafiła się dzisiejszym biegaczom. No chyba lepszej nie mogli sobie wyobrazić.
4: No trudno, rzeczywiście trudno. Super pogoda, chociaż w ostatnim biegu trochę był już mocniejszy wiatr. I ponieważ biegli chyba najlepsi zawodnicy i zawodniczki dzisiejszych zawodów, to mogło mieć wpływ nawet na wyniki. Ale i tak zwycięzczyni 3420 metrów pobiegła, zwycięzca, ale jeszcze mamy dwa biegi, więc dotychczas prowadzący 3550, więc bardzo dobre wyniki, ale nie tylko wyniki cieszą, cieszy też taka frekwencja i to, że wszystkie szkoły jak gdyby średnie Konina się odliczyły, a dzisiaj są to mistrzostwa w teście Coopera, ale mistrzostwa szkół Konina, więc to też cieszy i to, co to już nas by trzeba było pochwalić za systematyczność. Znaczy dwa pikniki biegowe co roku, wytworzyła się atmosfera, jest rywalizacja, a przy okazji bieganie i zainteresowanie bieganiem zdecydowanie wzrasta i wśród tych biegających i koleżanek i kolegów, bo tu myślę warto przypomnieć, że zawody trwają cały dzień, nie można wszystkich puścić, to jest niemożliwe na raz, a później jest uroczyste podsumowanie, zdjęcia, puchary i wspólnie obejrzany film, a na ten film przyprowadzają koleżanki i kolegów, więc jest 300, 200, czy nawet około 400 osób. W związku z tym to bardzo też daje duży efekt taki rozpropagowania z jednej strony biegania, a z drugiej strony metody sprawdzania swojej wydolności biegowej. Czyli test Coopera. Biegnie się 12 minut i w zależności od wieku są określone wielkości, które świadczą o dobrym wytrenowaniu, średnim albo bardzo słabym. I to jest warte polecenia wszystkim, nawet tym osobom, które nie biegną w ciągu 12 minut, cały czas nie są w stanie biec, bo muszą odpoczywać i iść. No to ten wynik coś pokazuje i mobilizuje do innych zachowań, działań, treningu i można wtedy te postępy obserwować na kolejnych testach i do nich zapraszamy oczywiście.
3: A tak obserwując właśnie dzisiejsze zmagania, czy tutaj pojawiały się głównie takie osoby, no że tak powiem, walczące o swoje życiowe rekordy i osoby wysportowane, trenujące, czy właśnie być może widać też taki świeży napływ osób, które jeszcze tej kondycji nie mają, dopiero gdzieś wchodzą w ten taki nastrój uprawiania sportu.
4: Widać, bo tutaj są osoby indywidualnie startujące, ale głównie są reprezentacje szkół i widać, to pewnie też trochę zależy od liczebności danej szkoły, uczniów, może od usportowienia, że są bardzo silne reprezentacje i część tych zawodników czy zawodniczek to gra w piłkę, w jakieś inne sporty uprawia. Nawet koszykarki tu dzisiaj biegały, więc to wtedy widać, że jest to duże usportowienie i, no i wyniki są w związku z tym inne, ale są też szkoły, które są mniej liczne, które widać mają taką reprezentację, gdzie no, wyszukiwali tych zawodników, nie? W związku z tym są też słabsze wyniki, ale to jeszcze bardziej cieszy, jak te wyśrubowane, no właśnie dlatego, że pobudza do sportu osoby, które mają dużo do zrobienia jeszcze w tej dziedzinie, jeśli tak można powiedzieć. Więc ten piknik jesienny różni się od tego wiosennego tym, że tutaj są głównie reprezentacje szkół, natomiast w wiosennym są różne reprezentacje, tam tylko trzyosobowa grupa stanowi drużynę, nie dziesięcioosobowa. I ma trochę inny charakter, niemniej jeden i drugi jest sprawdzianem formy.
2: Organizatorzy zapraszają również na nadchodzący bieg o lampkę górniczą, który odbędzie się już 6 grudnia.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Reklama.
4: Konin FM.

0: Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
1: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety, bądź planuje zakup.
0: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Ruszyła ogólnopolska, bezpłatna i anonimowa linia pomocy pokrzywdzonym pod numerem 116 006. Przez całą dobę można uzyskać pomoc psychologiczną, poradę prawną oraz informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób, które doświadczyły przestępstwa, były jego świadkami lub szukają pomocy dla bliskich, wyjaśnia Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji. Numer 116 006 jest ponownie dostępny w Polsce po ponad 10 latach. To ujednolicony numer usług społecznych funkcjonujący w Unii Europejskiej. Infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedzielę i święta. Połączenia są anonimowe i bezpieczne, a osoby dzwoniące nie muszą podawać danych osobowych. Pomoc telefoniczna dostępna jest w języku polskim, a automatyczne menu także po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Wsparcie tłumaczy w języku ukraińskim zapewniono przez 8 godzin tygodniowo, a angielskim i rosyjskim po 4 godziny tygodniowo. Działa również poradnia e-mailowa info@numersos.pl. Jest ona szczególnie przeznaczona dla osób przebywających za granicą, osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi komunikację oraz w sprawach wymagających przesłania dokumentów.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.

wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Pod

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
5: Myślę, że powinniśmy tutaj się rzeczywiście spotkać, ponieważ jest to jakieś wydarzenie, jeżeli chodzi o miasto Turek, ponieważ Po dwudziestu paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską to w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km², więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny 40 minut przejdzie. Ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły, albo ewentualnie rodzice ich dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się z własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe. Nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan, to na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę, to właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku, dzisiaj właśnie ten początek mieliśmy, od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Jeszcze dobrze nie wyruszyły, już rozmawiamy o kolejnych takich tych potrzebach.
4: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, A jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
2: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
0: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
2: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
0: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciw

0: Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego ZOO nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
2: Piotr Czmil. Mieszkańcy Konina mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej M-Mieszkaniec, która gromadzi najważniejsze lokalne informacje w jednym miejscu. To narzędzie ułatwia codzienną komunikację z samorządem oraz zapewnia stały dostęp do aktualnych wiadomości. Użytkownicy programu zyskują bezpośredni wgląd do powiadomień i ostrzeżeń bezpieczeństwa wysyłanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aplikacja udostępnia także pełen harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowej segregacji śmieci. Za pośrednictwem tej platformy mieszkańcy mogą również zgłaszać usterki i awarie w przestrzeni publicznej, takie jak uszkodzone ławki, drzewa, znaki czy inne elementy. Mogą też brać udział w konsultacjach społecznych. Do tego w tym oprogramowaniu znajdują się również zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, bieżące sprawy miejskie oraz dane o dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Aplikacja M-Mieszkaniec jest dostępna do pobrania z Google Play i App Store. Ta aplikacja to oficjalne źródło komunikatów Urzędu Miasta, w tym ostrzeżeń o zagrożeniach.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.

0: 104.1.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
0: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn, Grzegorz Skowroński, wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
4: Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Tak, woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu, który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew i gminy Wilczyn. To spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, bo ponieważ w tej chwili robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czystej. I my, i jak jezioro Tręby, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada. Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu. Natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby. Kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt Jakub Wit w tych spotkaniach, czy burmistrz Bitkowa Krzysztof Szeszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy. Pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu z takim zamkniętym. Zasila ten zbiornik Jóźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Winiszewska, to są tereny, które są niżej położone od moich terenów, moich jezior. I z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód w Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować wrzut Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe Biniszew, a my cierpimy na to.
3: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnionych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Wydana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
3: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Planując przed zimą wymianę pieca lub ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy gminy Kramsk muszą pamiętać o konieczności wykonania audytu energetycznego. Obowiązkowa ekspertyza stanowi kluczowy warunek przyznania dotacji. Analiza chroni budżet domowy przed błędami inwestycyjnymi. Ekspert zbada stan techniczny ścian, stropów, podłóg, okien, drzwi oraz instalacji grzewczej, aby określić miejsca ucieczki ciepła. Głównym zadaniem audytu jest zapobieganie montażowi urządzeń o nieodpowiedniej mocy, co w przeszłości prowadziło do drastycznego wzrostu rachunków za ogrzewanie. Dokument wskazuje zakres niezbędnych prac ociepleniowych i precyzuje optymalną moc nowego źródła ciepła. Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia gminnego doradcy klimatycznego działającego w Urzędzie Gminy w Kramsku. Pomaga on zweryfikować dokumenty oraz złożyć wniosek. Z kolei

0: ale w wielu regionach może też padać deszcz.
1: Konin FM.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarczych.

0: Atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
2: A tymczasem, panie Dichon, zapraszam.
3: Dzień dobry państwu. EDF z Francją pragną zostać wybrany jako partnera strategicznego dla budowy drugiej elektrowni jądrowej tutaj w Polsce. To jest dla nas duży zaszczyt być zaproszony przez Ministerstwa Energii do konkursu, który jest zorganizowany, żeby wybierać ten partner. Jesteśmy dzisiaj, żeby podkreślić, jakie są atuty naszej oferty, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o, jak pan poseł podkreślał, local content i wszystkie te atuty, które my jako operator możemy wynieść tutaj. To znaczy, że jak budować z władzy lokalnymi, jak budować elektrowni, bo to jest duże inwestycje, które ma zaangażować wszystkie. Więc jesteśmy, żeby dzisiaj zaprezentować nasze oferty, ale nie tylko, żeby odpowiedzieć na pytania, które będą w trakcie dwóch dni zadane. Dziękuję bardzo i dam głos przedstawiciel ambasady Francji, pan Hugues Interland.
4: Au nom de l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncien, je veux remercier déjà les autorités locales pour leur accueil et pour la visite du site.
5: W imieniu ambasady Francji w Polsce i pana ambasadora, pana Étienne de Poncin, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom lokalnym tutaj, które nas goszczą i które pokazały nam cały region.
4: Il y a un peu plus d'un an, la France et la Pologne ont signé un accord, le traité de Nancy, qui était accompagné d'un plan de coopération sur le nucléaire civil.
5: Niecały rok temu Polska podpisała z Francją traktat w Nancy, w którym mowa była również o energetyce jądrowej, cywilnej.
4: L'enjeu maintenant est donc de faire vivre ce plan de coopération et le projet présenté par EDF est soutenu totalement par l'ambassade de France ici en Pologne et par les autorités françaises plus généralement.
5: I chodzi teraz o to, żeby te postanowienia tego traktatu wprowadzić w życie. I tutaj projekt EDF jest jak najbardziej wspierany zarówno przez ambasadę Francji w Polsce, jak i władze francuskie.
4: L'implication des autorités locales, l'implication de tous les industriels polonais est évidemment un souci permanent pour tous les projets qui sont menés par les industriels français et par EDF en particulier. Et donc l'ambassade apporte son soutien ici en Pologne.
5: Zaangażowanie zarówno władz lokalnych, samorządowych, jak i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw jest dla nas zawsze bardzo cennym wkładem i z tego względu również ambasada bardzo wspiera ten projekt.
4: Merci à tous.
5: Dziękuję państwu.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
6: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Konin FM.

0: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
0: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Osoby w wieku 60 lat i więcej oraz ich opiekunowie z Wielkopolski mogą skorzystać z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla Seniorów. Uruchomił ją kilka lat temu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Asystenci teleopieki dyżurują pod numerem 61 44 99 499 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Infolinia ma zapewnić seniorom i ich opiekunom informacje, wsparcie oraz doradztwo dotyczące codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Można tutaj również po prostu porozmawiać na tematy związane z codziennością. Dzwoniący koninianie mogą dowiedzieć się, jakie usługi i formy pomocy są dostępne dla osób starszych oraz ich opiekunów na terenie województwa wielkopolskiego. Otrzymają także porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej oraz wskazówki, gdzie szukać programów i innych zasobów wsparcia dostępnych w regionie. Wielkopolska Infolinia Wsparcia Seniorów jest częścią projektu Wielkopolskie Centrum Teleopieki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z Infolinii mogą korzystać zarówno sami seniorzy, jak i osoby, które sprawują nad nimi opiekę. Wystarczy zadzwonić pod numer 61 44 99 499.

0: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Asfaltowej.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Na deski Konińskiego Centrum Kultury powraca efektowne widowisko taneczne Wyspa w wykonaniu setki tancerzy zespołu Top Dance. KCK wybiega też w przyszłość i już zaprasza na wyjątkowy muzyczny salon poezji połączony z góralskim kolędowaniem.
5: Olga Marcinkowska, Konińskie Centrum Kultury. Młodzi tancerze z Konińskiego Centrum Kultury ponownie zabiorą publiczność Konina w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata. To spektakl taneczny zespołu Top Dance, gdzie zobaczymy ponad 120 tancerzy na jednej scenie. Mieliśmy okazję obejrzeć ją wiosną, teraz ponownie wyspa wraca na deski Konińskiego Centrum Kultury. To opowieść o spotkaniu z nieznanym, sile wspólnoty, o miłości, odwadze. Ta historia zostanie opowiedziana tańcem, muzyką i scenografią inspirowaną odległymi kulturami. Troszeczkę też bajkami, baśniami. W widowisku nie zabraknie muzyki kolumbijskiej, brazylijskiej i afrykańskiej. Kto chce się przenieść w ten wspaniały świat? Zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury. Szkoły i nauczycieli 22 i 23 października na godzinę 9 i 11, a mieszkańców zainteresowanych tym wspaniałym wydarzeniem zapraszamy 24 października na godzinę 18 do Konińskiego Centrum Kultury. Bilety do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury oraz online. Serdecznie zapraszamy na tą wspaniałą przygodę i na naszą wspaniałą wyspę. W grudniu salon poezji, ale wyjątkowy, muzyczny, czyli Góralski Wieczór Kolęd w Konińskim Centrum Kultury. Gościem będzie Staszek Karpiel-Bułecka, artysta, który z pewnością rozgrzeje każde serce swoją energią. Będzie to wieczór pełen charyzmatycznych opowieści, kolęd, pastorałek, wspólnego śpiewania. Kto przybędzie, na pewno nie będzie żałował. Ten przedświąteczny czas będzie należał do góralskich kolęd. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Będzie to połączenie pięknych melodii z głęboko zakorzenioną tradycją góralską, świetnie opowiedzianą, trochę dowcipnie, trochę żywiołowo. To jest wydarzenie, którego nie można przegapić. Na ten wyjątkowy salon poezji zapraszamy Państwa już 13 grudnia. 13 grudnia na godzinę 18 na dużą scenę Konińskiego Centrum Kultury. Staszek Karpiel-Bułecka i kolędy. Bilety do nabycia w Konińskim Centrum Kultury oraz online na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Jak to mówi Staszek, na szczęście, na zdrowie, na te Boże Narodzenie.
4: Zachęcamy, by się zaopatrzyć w bilety, aby móc czy to podziwiać utalentowanych młodych tancerzy, czy też wkręcić się w grudniowy nastrój.
0: Konin FM.

0: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
2: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
0: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich mieszkańców regionu do korzystania z lokalnych obiektów strzeleckich. Pod nadzorem tej instytucji działa obecnie 8 nowoczesnych i bezpiecznych placówek. Jest to jedna strzelnica pneumatyczna w Słupcy oraz 7 obiektów wirtualnych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni, Kaczek Średnich, Koła, Gniezna, Sąpolna, Kleczewa oraz Trzemeszna. Miejsca te powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Służą one do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalenia celności i koncentracji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningów. Z obiektów mogą korzystać osoby rozwijające swoje pasje, a także grupy uczestniczące w szkoleniach ze współpracy. Wybrane placówki udostępniają bezpłatne godziny na treningi. Przed planowanym przybyciem należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem sportu w celu potwierdzenia wybranych terminów oraz obowiązujących zasad korzystania z danego obiektu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.
1: Konin FM.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Władze miasta uspokajają mieszkańców, zwłaszcza rodziców oraz młodzież, by z jednej strony zachowywali ostrożność i uważali zwłaszcza na wszelkie agresywne lub nieprawdziwe treści publikowane w internecie, a z drugiej, by zaufali dyrektorom szkół i nauczycielom.
2: W ubiegłym roku miasto Konin zorganizowało profesjonalne szkolenia dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. One odbywały się w dwóch modułach, i teoretycznym, w którym brała udział kadra nauczyciele, oraz praktycznym, które przećwiczono razem z uczniami. Była to ewakuacja oraz azyl. Tak więc kadra zarządzająca szkół wie, co ma robić. We wrześniu prezydent zalecił, aby w placówkach przeprowadzać regularne ćwiczenia przypominające te procedury. Należy ćwiczyć regularnie takie zachowania, ponieważ różne scenariusze musimy mieć na uwadze. Takie informacje przypominające o zasadach bezpieczeństwa, o gotowości do podejmowania działań według tego scenariusza, który był przećwiczony pod okiem specjalistów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Będziemy o tym wszystkim przypominać. Wiemy też, że Komenda Miejska Policji w Koninie zapowiedziała wzmożone kontrole prewencyjne w okolicach konińskich placówek. Bądźmy czujni, ale analizujmy informacje, które do nas spływają. Rozmawiajmy z dziećmi. Prośmy o pomoc specjalistów wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Wszystkim nam zależy na tym, aby szkoła była bezpieczna i wolna od przemocy.
1: Tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias. A my polecamy, by bazować na oficjalnych komunikatach przekazywanych przez darmową aplikację na smartfony M-Mieszkaniec oraz poprzez oficjalne profile Urzędu Miasta Konina, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędne czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ślesinie zwraca uwagę na problem przemocy i odrzucania wśród dzieci i młodzieży. Niepokój mogą budzić wycofanie, milczenie, unikanie kontaktu czy nagłe zmiany zachowania. Takie sygnały czasem oznaczają, że młoda osoba doświadcza wyśmiewania, odrzucania lub przemocy ze strony rówieśników. W takich sytuacjach ważna jest obecność i zainteresowanie drugiego człowieka. Nie trzeba mieć gotowych rad ani znać rozwiązania. Wsparciem może być spokojna rozmowa, wspólna aktywność, uważne wysłuchanie bez przerywania i oceniania, a także zachęcenie do kontaktu z zaufanym dorosłym, tłumaczą specjaliści z powiatu konińskiego. Można również towarzyszyć młodej osobie w szukaniu pomocy. Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd, bezradność i obawiają się reakcji otoczenia. Dlatego warto pokazać im, że nie są same i że to, czego doświadczają, nie jest ich winą. Poradnia zachęca do budowania relacji opartych na empatii, szacunku i wzajemnej trosce. Uśmiech, dobre słowo, rozmowa czy prosty gest wsparcia mogą pomóc zatrzymać krzywdę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Reklama.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy

0: kryminalna.
1: 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory, EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparaty do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. Sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Dyrekcja szkoły w Brzeźnie wystosowała pilny apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki. Powodem interwencji są powtarzające się sytuacje wjeżdżania nieuprawnionych pojazdów na szkolny dziedziniec, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Władze szkoły przypominają o bezwzględnym zakazie wjazdu, który dotyczy wszystkich kierowców z wyjątkiem pracowników oraz osób posiadających stosowne upoważnienia. Ograniczenie to sygnalizowane jest znakiem drogowym umieszczonym przy bramie wjazdowej. Mimo to w ostatnim czasie odnotowano przypadki i poruszania się aut w sąsiedztwie bawiących się uczniów, nawracania w miejscach niedozwolonych, a nawet jazdy po szkolnych klombach. Problem jest jednak bardziej złożony. Na profilu placówki w internecie można przeczytać komentarze, takie jak m.in. ten napisany przez pana Mateusza, który zwraca uwagę, że miejsc parkingowych przed bramą wjazdową do szkoły w Brzeźnie jest stanowczo za mało, by zaspokoić potrzeby parkujących, szczególnie przed godziną 8. Dodatkowo wykonywanie tam jakichkolwiek manewrów, zawracania, cofania, mijania się z pojazdami wyjeżdżającymi przez barierki zostało niedawno dodatkowo utrudnione. Ruch pieszy dzieci zmierzających do szkoły odbywa się również przed bramą wjazdową i to tam, zdaniem mieszkańca gminy Krzymów, przede wszystkim są one narażone na wypadek. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei

0: Kronika Kryminalna.
1: Wielkopolscy policjanci zatrzymali kilka nieletnich osób w wieku od 14 do 16 lat, które publikowały w sieci materiały informujące o planowanych zamachach w szkołach. Wśród zatrzymanych znajduje się uczeń z Konina. Zgłoszenia dotyczące niepokojących wpisów i nagrań napływały od nauczycieli oraz rodziców, a równolegle przestrzeń internetową monitorowały służby do walki z cyberprzestępczością. Na publikowanych w komunikatorach filmach zamaskowane osoby prezentowały niebezpieczne narzędzia, w tym noże, chcąc wywołać poczucie zagrożenia. W przypadku Konina zatrzymano 16-latka, który groził przeprowadzeniem ataku na lokalne placówki oświatowe. Zatrzymania są efektem skoordynowanej akcji komend z całego województwa, mającej na celu natychmiastową reakcję na wszelkie groźby. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców, by nie powielali w internecie niesprawdzonych informacji i nie siali paniki. Warto czerpać informacje wyłącznie z wiarygodnych komunikatów policji i innych służb. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koninie posługuje się m.in. aplikacją M-Mieszkaniec, którą za darmo można ściągnąć na swojego smartfona. Dodajmy, że decyzją sądu 16-latek z Konina trafił na 2 najbliższe miesiące do schroniska dla nieletnich. W tym czasie toczyć będzie się dalsze postępowanie. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań 2 nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. W Poznaniu zainaugurowano program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, który ma zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych zamieszkujących nasze województwo i ich wiedzę o prawie. Cel to przygotowanie wielkopolskich seniorów na współczesne zagrożenia, zwiększenie ich świadomości oraz pomoc w ochronie praw i majątku. Praktyczne edukacje poprowadzą eksperci m.in. z policji, notariatu i organizacji chroniących osoby starsze. Program obejmuje 6 obszarów: cyberbezpieczeństwo i ochronę w internecie, przeciwdziałanie oszustwom majątkowym, w tym metodzie na wnuczka, i przeciwdziałanie przemocy domowej. Seniorzy poznają zasady dotyczące testamentów, darowizn czy umów dożywocia, jak również praw konsumentów, uprawnień emerytalnych i praw pacjenta. Program ma być już wkrótce realizowany lokalnie we wszystkich wielkopolskich powiatach i gminach. Kluczem do skutecznej ochrony osób starszych jest edukacja i ich bezpośredni kontakt z praktykami. Dzięki takim warsztatom seniorzy spotkają się ze specjalistami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą im zawiłości prawne i nauczą bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Wojewodzie wielkopolskiemu zależy na tym, by z planowanych w całym regionie warsztatów skorzystało jak najwięcej emerytów. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku podsumowali intensywne działania z ostatnich dni. Mundurowi przeprowadzili szereg interwencji i kontroli drogowych, które doprowadziły do zatrzymania osób podejrzewanych o złamanie prawa oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Aż 3 przypadki dotyczyły posiadania nielegalnych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Dzielnicowi policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ujęli 44-letniego obywatela Mołdawii z marihuaną, 24-latka z kryształami oraz 7 17-latka posiadającego mefedron. Ponadto zatrzymano 67-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie do odbycia kary zastępczej. Policjanci z drogówki również mieli pełne ręce roboty. Zatrzymali 37-latka, który prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień oraz 25-latka jadącego po pijanemu elektryczną hulajnogą po drodze publicznej. Policja z Turku przypomina o surowych konsekwencjach karnych za tego typu przewinienia. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Zobacz!

0: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Przemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane, to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
0: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Ponad 200 wolontariuszy wciąż potrzebuje Szlachetna Paczka w Wielkopolsce. To osoby, które odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i pomagają przygotować wsparcie odpowiadające na konkretne potrzeby. Zgłoszenia można składać przez stronę internetową Szlachetnej Paczki. W ubiegłym roku dzięki pracy wolontariuszy pomoc otrzymało w Wielkopolsce ponad 1500 rodzin, a łączna wartość udzielonego wsparcia przekroczyła 6 800 000 zł. Do udziału nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza ani wcześniejsze doświadczenie. Najważniejsze są chęć działania i gotowość do poświęcenia czasu drugiej osobie. Wolontariusze odwiedzają rodziny, na przykład w okolicy Konina, poznają ich historię oraz sytuację życiową, a następnie przygotowują opisy potrzeb, na które odpowiadają darczyńcy. Pomoc dotyczy między innymi osób zmagających się z biedą, chorobami, niepełnosprawnością, samotnością czy skutkami nagłych wydarzeń. Ważne jest również samo spotkanie, rozmowa i pokazanie, że nikt nie musi pozostawać ze swoimi problemami sam. Wolontariat można dopasować do własnego życia, ponieważ terminy spotkań ustalane są wspólnie z rodzinami. Aby dołączyć, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wypełnić formularz i poczekać na kontakt rekrutera.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Znów będzie padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: Reklama. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki, przyjmując na pierwszy rok ponad 800 nowych studentów. Władze największej uczelni we wschodniej Wielkopolsce patrzą w przyszłość z optymizmem, wskazując na wzrost liczby studiujących oraz duże zainteresowanie kierunkami nauczycielskimi, inżynierskimi i logistyką.
5: Zacznę może od strony tej nowości. Nie ma, bo być nie musi. Nabór jest na tyle dobry, że nie musieliśmy tworzyć żadnego nowego kierunku studiów. Nie było takiej potrzeby. Studia rozpoczyna rok akademicki 26-27, czyli już 29 rok akademicki naszej uczelni. Mówiąc tak kolokwialnie, zbliżamy się do 30. Niedługo osiągniemy tą pełną, powiedzmy, dojrzałość. Studia rozpoczyna ponad 800 osób na pierwszym roku studiów. Łącznie będziemy mieli ponad 1800 osób studiujących. Oczywiście zróżnicowanie między kierunkami jest spore, jeśli chodzi o zainteresowanie. To, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. Bardzo dobre nabory na te właśnie dwa kierunki nauczycielskie de facto. No i standardowo od kilku lat, z racji prowadzonego projektu europejskiego, finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo dobre nabory na kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie. Także ponad 800 osób na pierwszym roku, jesteśmy bardzo zadowoleni, oby tak dalej. Myślę 20-30 osób więcej w stosunku do roku ubiegłego.
4: Dwóch kierunków nie udało się niestety uruchomić.
5: Z tym bywa problem. Dwóch nie uruchomiliśmy. Tych zresztą, które nie uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo żałuję. Dietetyki na pierwszym stopniu, czyli studia licencjackie, i kierunku zdrowie publiczne, czyli studia magisterskie. Pozostałe praktycznie 20 kierunków uruchomionych. Realizacja w tym roku po raz kolejny tych studiów właśnie dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest raz, ale też nie ukrywam, że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej europejskiej, która przed nami. Myślę, lata 28-34, ale już wstępnie przygotowaliśmy zarys nowego projektu strategicznego pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Mam nadzieję, że będzie nam dany ten projekt w przyszłych latach realizować. A jeśli chodzi o wyzwania, to takie, z którymi się boryka właściwie cały sektor szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli problemy de facto finansowe, wyzwania finansowe, może w ten sposób. Chociaż te wyzwania finansowe są i problemy bardziej odczuwalne przez duże uczelnie akademickie w dużych miastach niż przez mniejsze uczelnie publiczne, uczelnie zawodowe, takie jak nasza. Dajemy sobie radę pomimo tych trudności finansowych całego sektora. W tej chwili 300 osób się kształci na tych kierunkach. Łącznie w projekcie mamy do przeszkolenia ponad 1500 osób. 500 ukończyło, 300 się kształci. Także myślę, że gdyby nie to finansowanie europejskie tych studentów, mielibyśmy około 150-200 mniej, bo przypomnę, szanowni państwo, kształcimy bezpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach, szkoleniach. Kształcimy w ramach tych kierunków, tych obszarów, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski Wschodniej.
4: Sprawdził się też kurs języka chińskiego.
5: Oj, sprawdził się aż nadto. Ponad 100 zainteresowanych. Zrealizowaliśmy kurs dla kilkunastu osób. Dzisiaj dosłownie 6 października uruchamiamy drugą edycję. Także zainteresowanie potężne, a i bardzo dobre opinie naszych już absolwentów tegoż kursu, osób tutaj, mieszkańców Konina i okolic. Natomiast takim hitem w tym roku są też studia podyplomowe analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Mieliśmy 20 miejsc, zgłosiło się ponad 60 osób. Też bardzo limitujemy niestety te przyjęcia.
4: Czy niż demograficzny będzie problemem dla uczelni nie znajdującej się w jednym z największych ośrodków miejskich w kraju?
5: Za kilka lat problem będzie dla wszystkich uczelni w Polsce z uwagi na niż demograficzne. Natomiast myślę, szanowni państwo, że mamy taką stałą bazę naszych potencjalnych kandydatów, a to, czym wygrywamy w naszej uczelni w Koninie, oprócz oczywiście jakości kształcenia, dobrej oferty, to nie czarujmy się, to są koszty utrzymania. Koszty utrzymania w dużym mieście, szanowni państwo, wiecie, do tym media donoszą, w tej chwili przekroczyły 4 tysiące, zbliżają się do 5 tysięcy miesięcznie utrzymania studenta w dużym mieście. Tu tych kosztów nie ponosimy, więc tym między innymi wygrywamy. Zresztą po to zostaliśmy stworzeni. Spoza subregionu konińskiego może 4%. No i plus oczywiście częściowo studenci z Ukrainy, bo oczywiście też są spoza regionu, ale nie więcej niż 5% naszych studentów są studenci spoza Wielkopolski Wschodniej.
4: Mimo nadchodzącego niżu demograficznego, rektor doktor habilitowany Artur Zimny jest spokojny o rekrutację, podkreślając, że atutami konińskiej uczelni pozostają wysoka jakość kształcenia oraz znacznie niższe koszty utrzymania w porównaniu do dużych ośrodków akademickich.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
0: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
3: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
0: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Ruszyła ogólnopolska bezpłatna i anonimowa linia pomocy pokrzywdzonym pod numerem 116 006. Przez całą dobę można uzyskać pomoc psychologiczną, poradę prawną oraz informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób, które doświadczyły przestępstwa, były jego świadkami lub szukają pomocy dla bliskich, wyjaśnia Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji. Numer 116 006 jest ponownie dostępny w Polsce po ponad 10 latach. To ujednolicony numer usług społecznych funkcjonujący w Unii Europejskiej. Infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedzielę i święta. Połączenia są anonimowe i bezpieczne, a osoby dzwoniące nie muszą podawać danych osobowych. Pomoc telefoniczna dostępna jest w języku polskim, a automatyczne menu także po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Wsparcie tłumaczy w języku ukraińskim zapewniono przez 8 godzin tygodniowo, a angielskim i rosyjskim po 4 godziny tygodniowo. Działa również poradnia e-mailowa info@numersos.pl. Jest ona szczególnie przeznaczona dla osób przebywających za granicą, osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi komunikację oraz w sprawach wymagających przesłania dokumentów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
3: Chciałbym, żeby to się sprawdziło. Chciałbym, żeby to było uruchomione. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są... Wiadomo, że no ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie. Natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, a potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu pod domem nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść i tak to będzie wyglądać. Mamy po 20... Ile mamy przystanków? 19-20 przystanków mamy także na Turek. Na chwilę obecną to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany. Tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do pana marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, nie będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów dalekobieżnych. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim Turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwsza taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa dla podróżnych, bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest były dworzec stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół, tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem będzie do tego nowego dworca.
2: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju. We'll be right back.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Koni.

0: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
0: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK, powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Mieszkańcy Konina mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej M-Mieszkaniec, która gromadzi najważniejsze lokalne informacje w jednym miejscu. To narzędzie ułatwia codzienną komunikację z samorządem oraz zapewnia stały dostęp do aktualnych wiadomości. Użytkownicy programu zyskują bezpośredni wgląd do powiadomień i ostrzeżeń bezpieczeństwa wysyłanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aplikacja udostępnia także pełen harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowej segregacji śmieci. Za pośrednictwem tej platformy mieszkańcy mogą również zgłaszać usterki i awarie w przestrzeni publicznej, takie jak uszkodzone ławki, drzewa, znaki czy inne elementy. Mogą też brać udział w konsultacjach społecznych. Do tego w tym oprogramowaniu znajdują się również zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, bieżące sprawy miejskie oraz dane o dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Aplikacja M-Mieszkaniec jest dostępna do pobrania z Google Play i App Store. Ta aplikacja to oficjalne źródło komunikatów Urzędu Miasta, w tym ostrzeżeń o zagrożeniach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
2: Pan z ministerstwa. Zapraszamy pan.
3: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane, informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
4: Szanowni państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim, jutrzejsze w Koninie, to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
5: Szanowni państwo, konwent wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
6: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszy, by będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnych prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję państwu.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie Polski alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastują rosyjskie drony, uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. A Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Planując przed zimą wymianę pieca lub ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy gminy Kramsk muszą pamiętać o konieczności wykonania audytu energetycznego. Obowiązkowa ekspertyza stanowi kluczowy warunek przyznania dotacji. Analiza chroni budżet domowy przed błędami inwestycyjnymi. Ekspert zbada stan techniczny ścian, stropów, podłóg, okien, drzwi oraz instalacji grzewczej, aby określić miejsca ucieczki ciepła. Głównym zadaniem audytu jest zapobieganie montażowi urządzeń o nieodpowiedniej mocy, co w przeszłości prowadziło do drastycznego wzrostu rachunków za ogrzewanie. Dokument wskazuje zakres niezbędnych prac ociepleniowych i precyzuje optymalną moc nowego źródła ciepła. Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia gminnego doradcy klimatycznego działającego w Urzędzie Gminy w Kramsku. Pomaga on zweryfikować dokumenty oraz złożyć wniosek. Z kolei Starostwo Powiatowe w Koninie zachęca przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych konsultacji klimatycznych. Firmy też mogą obiektywnie przy wsparciu urzędu przeanalizować swoje potrzeby i wnioskować o środki na takie rozwiązania, które pozwolą ograniczyć wydatki za ogrzewanie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro nadal dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej, ale możliwe też lokalnie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 stopni.

0: ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Konin FM 104.1.
1: You better come up, 'cause I got a devotion.